0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie spacerowałaś nad ranem pijana w prowokujących ciuchach. Mówię o tym, bo takie funkcjonują stereotypy. Adwokaci często wykorzystują te okoliczności, by uniewinnić tych skurwysynów. Daria podniosła głowę i przyjrzała się Noa, nie dowierzając, że użył tego samego wulgaryzmu co ona. Westchnęła ciężko i znów pochyliła głowę. Kiedy mówiła, wyłamywała palce. Noa widział, że skórki wokół paznokci ma poobgryzane do krwi, a w wielu miejscach widniały małe stróbki. Teraz, kiedy je odrywała, sączyła się z nich ropa. Wstał, wyciągnął z kieszeni paczkę chusteczek i podał jej jedną z nich. Zamiast wytrzeć chustką palce, podniosła ją do oczu i się rozpłakała. Nie śpiesz się, powiedział. Mamy czas. A może chcesz przerwać? Zatrzymam nagranie. To i tak będzie zmontowane. Podniósł rękę i już miał naciskać stop, kiedy Daria zaczęła opowiadać. Tego wieczoru byłam z dziewczynami na melanżu. Mówiła jeszcze trochę pociągając nosem. W każdy poniedziałek zrywałyśmy się po pracy i leciałyśmy się przebrać, a potem szłyśmy w miasto. Weekendy odpadały na balowanie, bo wszystkie knajpy były pełne ludzi, a z tipów zarabiałyśmy więcej niż z pensji. Do domu wróciłam około drugiej. Miałam na sobie dżinsy i topa, do tego skórzaną kurtkę. Nie byłam ubrana wyzywająco, podkreśliła. Na nogach miałam tenisówki. Tylko włosy sobie ułożyłam i się podmalowałam. Nie byłam nawet wstawiona, bo następnego dnia miałam jechać do mamy i wypiłam może ze dwa piwa. Trochę szumiało mi w głowie i jak najszybciej chciałam się położyć. Drzwi domu były zamknięte na klucz. Wszystko było jak zwykle. Mieszkałaś w tych domkach na Bemowie. Takich drewnianych za urzędem dzielnicy. Zgadza się. To parterowe domki, które miały zwykłe zamki Yale. Tego rodzaju klucz można dorobić w każdym warsztacie ślusarskim. Wyjaśniła już całkiem spokojnie. Była skupiona, chociaż dolna warga wciąż lekko jej drżała. Nie zapalałam światła. Do głowy mi nie przyszło, żeby sprawdzać mieszkanie. Było malutkie, trochę większe niż to. Zatoczyła ramieniem okrąg. Po prostu poszłam do łazienki, żeby wziąć prysznic. Marzyłam tylko o tym, żeby się umyć i walnąć na łóżko. Zasnąć. Słyszałaś coś niepokojącego? Coś wzbudziło twoje podejrzenia? Nie, odparła natychmiast. Potem wiele razy się nad tym zastanawiałam, dlaczego nie wyczułam jego obecności, chociaż zawahała się. Pies sąsiadów wciąż czekał za jadle, ale myślałam, że to z mojego powodu, chociaż on bardzo mnie lubił. To taki miły kundelek. Umilkła na chwilę, no a jej nie poganiał. Czekał w spokoju, aż na nowo podejmie opowieść i starał się nie wpatrywać w jej twarz, jakby wyczuwał, że dziewczyna myślami znajduje się teraz w zupełnie innym miejscu. Wykąpałam się, wrzuciłam brudne ciuchy do kosza, a nawet uprałam bieliznę.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Zależało jej na pozyskaniu dla kościoła ludzi młodych i plon tych działań na pewno nie był znikomy. Zjednoczone Koło Ziemianek było pierwszym na świecie legalnym stowarzyszeniem zawodowo-gospodarczym kobiet. Inicjatorką i twórczynią ruchu organizacyjnego Ziemianek była Maria z Jarocińskich-Kleniewska. Uważała, że obowiązkiem szlacheckim jest pochylanie się nad niedolą ludu. W 1895 roku w majątku rodzinnym w Kluczkowicach zorganizowała pierwsze tajne koło pracy. W kolejnych latach przy dworach powstawały nielegalne szkółki dla dzieci chłopskich. Funkcje nauczycielek pełniły ziemianki oraz ich córki. Celem organizacji było unowocześnienie gospodarstwa kobiecego, podniesienie poziomu oświaty, zreformowanie systemu edukacji i wychowania dzieci. Dbano również o interesy włościanek, organizując szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, a także biblioteki, czytelnie i muzea. Wydawano podręczniki, broszury i czasopisma. Udzielano porad i informacji, zachęcając do podejmowania własnych inicjatyw. Drogą do osiągnięcia wytyczonych celów miało być poznanie warunków życia kobiet. Dzięki zaangażowaniu ziemianek powstały schroniska dla sierot. Otaczano także opieką dzieci miejskie, które ucierpiały z powodu działań wojennych. Organizowano kuchnie i akcje dożywiania mieszkańców miast. Zapewniano pomoc medyczną. Prowadzono kursy w zakresie pierwszej pomocy oraz udzielano pomocy w szpitalach. Kursy medyczne i pielęgniarskie miały poprawić opiekę nad chorymi. Członkinie koła opłacały profesjonalną opiekę lekarską, a niekiedy i stomatologiczną. Urządzały też łaźnie dla chłopów i organizowały szczepienia przeciwko ospie. Zatrudniały fachowe akuszerki, które nie tylko asystowały przy porodach, lecz także uczyły pielęgnacji niemowląt. Tworzone były ochronki, które najczęściej mieściły się w zabudowaniach dworskich. Organizowano kursy kroju, szycia, haftu, prania, prasowania. Wśród członkiń Zjednoczonego Koła Ziemianek znajdowały się przedstawicielki dwóch pokoleń, matek i córek. Córki po zakończeniu kształcenia domowego często kontynuowały naukę w założonej przez Cecylię Plater Zyberkównę Szkole Gospodarstwa Domowego w Chyliczkach. Można było w niej zdobyć tytuł fachowej gospodyni bądź przygotować się do wypełnienia roli profesjonalnej pani domu. Ziemianki stworzyły także poza szkołami rolniczymi seminarium dla instruktorek i nauczycielek gospodarczych imienia Marii Kretkowskiej w Woli Grzybowskiej. Działaczki próbowały rozwiązać problem alkoholizmu na wsi. W 1918 roku w ramach Zjednoczonego Koła Ziemianek utworzono sekcję artystyczną, nazywaną też oddziałem popierania piękna i sztuki rodzimej, której zadaniem było podtrzymywanie tradycji kultury polskiej w budownictwie i wyposażeniu wnętrz.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Szekspir w Parku w Wilanowie nowe horyzonty filmowe we Wrocławiu i wesoły książkobus, co przez ulicę Poznania mknie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku Szekspir w Parku w Wilanowie, nowe horyzonty filmowe we Wrocławiu i wesoły książkobus, co przez ulicę Poznania mknie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

211 dzień roku, tydzień za połową, czwartek mamy i koniec lipca się zbliża. 30 dzień lipca w kalendarzu, w którym dzisiaj również dzień międzynarodowy przyjaźni, jeszcze dzień urodzin Lisy Kudrow, czyli Phoebe z serialu Kultowego Przyjaciele. No to prawdziwie przyjacielska koincydencja nam się robi. To poproszę coś z przyjaciół na dzień dobry. Może tak być? Uściskajcie przy okazji swoich przyjaciół dzisiaj serdecznie, jeżeli macie tylko taką możliwość, bo przyjaźń warto dbać, trzymać ją blisko siebie. Uśmiech poranny wysyłam nie tylko do przyjaciół, do was. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Jak wam się dzień rozpoczął, dajcie znać. Zapraszam na wakacyjny poranek w RMF Classic, który jak zwykle do 11. Obiecałem przyjaciół, więc niech będą.

0: Klasyka westernu, Wagon Train, muzyka Jerome Moros, serialowego westernu, a u nas też zestaw klasyczny, Łukasz Wojtusik, Grzegorz Jasiński na posterunku faktów. Dzień dobry. Co w faktach o siódmej, Grzegorzu?
1: Będziemy mówić o tajemniczym wybuchu w województwie lubelskim, o nowym klubie parlamentarnym w Sejmie, o prawdopodobnej dacie wyborów prezydenckich w Krakowie i niebywałej porażce Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
0: Jest 7.30 dzień lipca, czwartek. Zaczynamy wakacyjne śniadanie mistrzów od pierwszych faktów. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Maje dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Na początek niezidentyfikowane znalezisko w okolicach Lublina. Służby wezwano w związku z odgłosami eksplozji, które słyszeli mieszkańcy południa powiatu lubelskiego. Trwa wyjaśnianie, co spadło na pola w okolicach miejscowości Targowisko.
8: W okolicach godziny czwartej był słyszany mocny huk, jakby wybuchu, aż tutaj w domach zadrżały okna. I było widać kłęb dymu, słychać było huk i no i tak jakby był słyszany dźwięk jakby seryjny strzelania. Ciężko to określić, czy jakby z karabinu maszynowego kilka strzałów było słychać, a potem właśnie ten wybuch.
1: Tak relacjonował pan Dominik z pobliskiej miejscowości. W województwie około czwartej przez kilkanaście minut zawyły syreny w związku z zagrożeniem z powietrza. Tej nocy Rosjanie intensywnie ostrzeliwali Ukrainę.
9: Poranne fakty RMF Classic.
1: W Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny. Zakłada go były premier Mateusz Morawiecki. W jego skład wejdzie grupa 40 posłów i jeden senator. O nowej politycznej rzeczywistości w parlamencie nasz reporter.
10: Chociaż politycy Rozwoju Plus nie są już w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, to wciąż formalnie są częścią partii Jarosława Kaczyńskiego. Decyzję o ich usunięciu z ugrupowania podejmie już rzecznik dyscyplinarny PiSu, czyli Karol Karski, ale to może wydarzyć się nawet za kilka miesięcy.
11: Ci prawdziwi rozłamowcy wśród tych intrygantów pewnie doprowadzą do swego, ale my w tę grę, gierkę, w ten Sejm ptasi nie chcemy się wpisywać.
10: Powiedział Mateusz Morawiecki, prezes Rozwoju Plus. Politycy Prawa i Sprawiedliwości swoich byłych już kolegów nazywają zdrajcami.
12: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało. W związku z tym przykre to jest to, co robi pan Mateusz Morawiecki.
10: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z moich informacji wynika, że do klubu parlamentarnego Rozwój Plus ma dołączyć jeszcze co najmniej czterech posłów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Informuje Jakub Rybski. W niedzielę 27 września mają się odbyć przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Wczoraj na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie. Jakie będzie kalendarium wydarzeń?
13: Poznaliśmy m.in. planowany kalendarz wyborczy, a z niego wynika, że utworzenie i zgłoszenie komitetów powinno nastąpić do 17 sierpnia. Do 3 września potencjalni kandydaci będą mieli czas na zgłoszenie się do Miejskiej Komisji Wyborczej. Sama kampania potrwa do piątku 25 września. To jest na razie projekt rozporządzenia premiera, który teraz trafi do konsultacji i opiniowania. Ja tylko przypomnę, że 24 maja w referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. We wtorek sąd apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego protestu referendalnego, co otworzyło drogę do wyznaczenia daty przedterminowych wyborów.
1: Informuje krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Liga Mistrzów znów nie dla Polski, choć do eliminacji przystąpiły aż dwa kluby ekstraklasy, to Lech Poznań i Górnik Zabrze wyłożyły się już na pierwszej przeszkodzie. Kompromitująco wypadł mistrz Polski. Lech mimo trzybramkowej zaliczki w wyjazdowym meczu odpadł po rzutach karnych z duńskim Orchus u siebie.
14: I jest to pierwszy przypadek w historii, gdy zespół, który po wyjazdowym meczu miał 3 bramki przewagi, odpadł w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po 90 minutach Lech przegrywał już 0-3. Na początku dogrywki nadzieję dało trafienie Jagiełły. Goście jednak trafili jeszcze raz do siatki i potrzebne były karne, a w nich więcej zimnej krwi zachowali piłkarze mistrza Danii. Zupełnie inaczej było wczoraj w Zabrzu, gdzie kibice opuszczali stadion dumni ze swojej drużyny. Mimo że Górnik odpadł po wyjazdowej porażce 0-1 i remis się u siebie 1-1, to wczoraj w wielu momentach meczu z Fenerbahce dominował.
15: Grali na utrzymanie po 60 minucie. Myślę, że możemy być dumni od siebie, ale wynik jest nie dla nas.
14: Mówił po spotkaniu pomocnik Górnika Maksym Chłań. Lech i Górnik powalczą teraz w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy.
1: Zapowiada Wojciech Marczyk.
0: No, czyli okazuje się, Grzegorzu, że po staremu. Wszystko u nas piłkarsko po staremu.
1: Cały czas tak samo.
0: Po staremu u nas kolejne fakty o 8. Skwar, żar, upał. To są słowa, które wracają dziś do wakacyjnego słownika określającego pogodę. Na termometrze już teraz od 16 do 21 stopni. Najchłodniej jest, sprawdzam, na Suwalszczyźnie, najcieplej na Dolnym Śląsku. Na południu kraju bezchmurne niebo, w centrum również trochę chmur. Mamy na północy dziś maksymalnie, uwaga, aż 36 stopni. 7:04. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas zacząć. Zapraszam do radiowego stołu. Bądźcie naszymi gośćmi do 11:00 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Co słychać?
0: Julita, i Piotr mają imieniny. Z kalendarza wynika mi z kolei, że całe mnóstwo znanych osób urodziło się 30 lipca. Chociaż nasz polski wybitny Robert Korzeniowski, aktorka teatralna znana, serialowa i teatralna również dobra Anna Korcz i do tego jeszcze reżyser, co o nim od kilku tygodni jest naprawdę bardzo, bardzo głośno. I tym reżyserem jest... Oczywiście, Christopher Nolan, który sprawił Odyseję, że teraz wszyscy o Odyseuszu mówią, o Homerze, mówią, niektórzy nawet czytają. Ja pana Nolana bardzo cenię, choćby za Mrocznego Rycerza i za Incepcję i za Interstellar i mógłbym tak wymieniać najlepszego, panie Nolan. I jeszcze Arnold Schwarzenegger ma dzisiaj urodziny. Pan Komando, pan Gubernator, kulturysta też. Urodzonych, znanych 30 lipca jest znacznie więcej, będę ich powoli prezentował, także u nas i muzycznie przedstawiał w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a u nas dzisiaj Wrocław, Nowe Horyzonty, Wilanów, tam Szekspir w parku i będzie jeszcze Poznań i będzie jeszcze Pasym.
17: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.
0: Ale najpierw muzyczna Odyseja, skoro Nolan ma urodziny. Muzyka Ludwig Göransson.

0: Najpierw Odyseja, teraz Desperado, ale piękna koincydencja. 7:12. Maciej połączy teraz różne słowa. Będą to kulka, bruk, krakowski i wieża.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj o Dniu Sądnym w Krakowie opowiemy. Zapewne widzicie Państwo na wieżach starych kościołów czy wieżach ratuszowych charakterystyczne kulki na iglicy. To są kulki, w których od wieków są składane i zamykane świadectwa czasu. Pisma do potomności, monety aktualne i inne takie rzeczy. Na krakowskiej wieży ratuszowej również taką kulkę umieszczono i w 1680 roku kulka ta sięgnęła krakowskiego bruku. Okoliczności tego zdarzenia opisał Jan Gaudenty Zacherli i złożył w nowej gałce umieszczonej na odnowionej już wieży 4 lata później. Czytamy. Roku pańskiego 1680, dnia 23 maja stał się straszliwy przypadek w tym stołecznym mieście, gdy piorun w tę ratuszową wieżę pod samą gałką uderzył i tak wspaniałą, kosztowną i przewyborną machinę spalił wraz z zegarem i dzwonkiem wdzięcznym, którym Rzeczpospolitą do rady miasta tego krakowianie zwoływać zwykli. Sposobu nie było dla ratowania tej wieży z powodu ołowiu, którym była pokryta. Gdy się ołów topił, to i do obrony przystąpić nie dał. Miasto było w ten czas i wszystek lud różnej kondycji i stanów w nim zostający w wielkim strachu i trwodze, gdy płomieniem cała ta machina zegarowa gorzała. Ale mogło być gorzej. Wiatr wielki nastąpiwszy, ogień na całe miasto nosił, co gdy ludzie zobaczyli, tym bardziej strwożeni bezradnie ręce opuścili. Groziło pożarem całego miasta. Jednak przyszedł ratunek wprost z nieba. Pan Bóg Wszechmogący miłosierdzie pokazał, gdy deszcz walny spuścił, którym zalewał ów ogień, co wicher po mieście roznosił. Miasto było uratowane, wieża z zegarem i dzwonkiem w proch zgorzała, jeno mury zostały. Spłonęła tak dalece, że żadne żelazko, czyli żadna żelazna część, na nic się im nie przydało. Na nic się już nie przydało. Gałka spadła na ziemię, w niej znaleziono, jak napisano, skrypta i numizmata. Część budynków ogień naruszył. Nad arsenałem dachy pogorzały, spichlerzów ledwo obroniono. Jednym słowem, ludziom na ten czas w mieście będącym zdał się to być dzień sądny, pisał Zacherli. Dzisiaj w wakacje wolimy słońce, ale jak widać deszcz czasami również się przydaje, szczególnie jeżeli to jest dzień sądny.

0: Muzyczne spotkanie z Vivaldim, 7.22, śniadanie w RMF Classic, to właśnie radiowe, gotowe jak słyszycie, a w nim wieści drogowe, dobre informacje z Poznania napływają, tam ważna rondo ponownie działa.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Praca przy rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu się zakończyła. To oznacza, że tramwaje kursują przez to skrzyżowanie bez przeszkód. Na horyzoncie są jednak kolejne prace, o czym opowie nam Przemek Wałczyński. Przemku, jak sytuacja wygląda na dziś?
2: Dziś tramwaje dojeżdżają do Junikowa. W ramach tych prac wymieniono wyeksploatowane fragmenty szyn. Nowością było zastosowanie barwionego betonu.
3: Służby torowe zastosowały beton z dodatkiem czarnego pigmentu. Dzięki temu nowa nawierzchnia jest nie tylko bardziej wytrzymała, ale także nie kontrastuje z pozostałą częścią ronda.
2: Powiedziała mi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK. W sobotę, 1 sierpnia, tramwaje wrócą także na Zamenhofa, Kraszewskiego, Matei czy Wierzbięcicy, ale tego samego dnia rusza remont na ulicy Dąbrowskiego.
0: O czym z Poznania donosił nam Przemek Wałczyński.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: 7.31, a w Hiszpanii i we Francji trwa walka z pożarami lasów. Tam nadal wielkie upały. Od dzisiaj bardzo gorąco będzie też w całej Polsce. Po południu szykuje nam się od 29 nawet do 36 stopni. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. We Wrocławiu już teraz 21 stopni. Dużo, dużo słońca. Czwartek będzie prawie bezwieczny, duszny i upalny. 7.31, mówiłem, że sporo dzisiaj w kalendarzu 30 lipca zapisanych osób znanych, które urodziny mają. Wśród nich jest m.in. Jean Reno, francuski aktor. Pamiętamy go z wielu znakomitych ról, m.in. z Ronina. Pojawił się w Kodzie Da Vinci. Ja bardzo lubię jego, chyba nawet coraz bardziej, Wielki Błękit. A mam dla was muzyczną pocztówkę z filmu Leon Zawodowiec. Shape of My Heart. 7.32. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: David Rose, The High Chaparral, 7.38, mówiłem o urodzinach Jeanne Reno. Mówiłem, że dzisiaj sporo osób z 30 lipca jest znanych. Wśród nich Paul Anka, piosenkarz, który za sprawą takich przebojów jak Diana czy Lonely Boy zapisał się na trwałe w historii muzyki popularnej. I były takie lata, pewnie 60., 70., kiedy na domówkach, prywatkach po prostu Anka się pojawiał. Wszystkiego dobrego życzymy.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Przenosimy się do domu zatem. Do czego wykorzystujemy urlop, jak on z domem jest związany? Do pracy, w domu. Czytam raport, z którego jasno wynika, że 60% ankietowanych przeznacza przynajmniej część wolnego czasu na odświeżenie, naprawy lub większe prace w swoim mieszkaniu. I to najczęściej są drobne remonty, takie choćby jak malowanie, czy właśnie niewielkie naprawy związane z majsterkowaniem. Prawie 13% badanych planuje jednak poważniejsze przedsięwzięcia. Dlaczego sami naprawiamy, sami malujemy, sami gładzie kładziemy. Eksperci mówią, że główny powód jest prosty. Coraz więcej kosztuje nas korzystanie z usług profesjonalistów. W ciągu ostatnich 2 lat ceny robocizny wzrosły łącznie o 15-17%. Rosną też koszty specjalistycznych prac budowlanych. No i po prostu wielu właścicieli mieszkań decyduje się zakasać rękawy i samemu to, co się da, wykonać. Matcha, jeśli taką pijecie, to teraz mam niezbyt dobre wieści. Ta znana japońska herbata będzie coraz droższa. Dlaczego? Bo jest coraz cieplej. W regionie Kyoto Uji, słynącym z upraw najlepszej maczy, wiosenne temperatury wzrosły w ciągu ostatniego stulecia nawet o 1% Celsjusza. I to obniża plony i zwiększa zawartość gorzkich związków w liściach. Naukowcy badają genetyczne uwarunkowania odporności krzewów herbacianych na upały, po to, żeby przyspieszyć hodowlę nowych odmian. To jest ważne, ponieważ opracowanie i zarejestrowanie nowej odmiany herbaty w Japonii teraz trwa, wiecie ile? 25 lat. To ja dużo szybciej podaję wieści walutowe. Euro po 4 zł 32 grosze, dolar po 3 zł 79 groszy, funt brytyjski po 5 zł i 5 groszy, a frank szwajcarski po 4 zł i 63 grosze.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Sonia Bluszowa, Gianna Ostinelli, Next Island is straight ahead. Następna wyspa jest bardzo blisko, a jak wieje, to w ogóle jest bardzo przyjemnie.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Uzasadniam, jak wieje na wyspie, a wiem, co mówię, bo na Sycylii byłem, a to wyspa przecież, to naprawdę jest bardzo przyjemnie, gdy na termometrze 40 albo 41 stopni. Latem po prostu dobrze, wielokrotnie jak wieje. No o tym zresztą przekonamy się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, bo dzisiaj upalnie, jutro upalnie, do końca tygodnia upalnie. A gdy żar z nieba, no to taki podmuch wiatru może być naprawdę zbawienny, nawet jeżeli to taki wiatr, którego teraz słuchamy. Górski, chłodny, porywisty wiatr. Wiatr to nasze brzmienie lata w tym tygodniu. Nasza zabawa jest dość prosta, którą wam proponuję. Wasze wspomnienia związane właśnie z takim brzmieniem wiatru. Wasze historie letnie, wakacyjne zbieram pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze, najciekawsze nagradzam bidonem z logo RMF Classic. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Tak brzmi lato w

0: Jerzy Duduś Matuszkiewicz, dźwięki z 40-latka, tuż przed ósmą, o ósmej kolejna porcja faktów. Grzegorz Jasiński, wie co w faktach.
1: A w faktach będziemy mówić o niezidentyfikowanym obiekcie, który wleciał nad ranem nad terytorium Polski, o planach nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus, no i rozstaniu przez Lecha i Górnik z marzeniami o piłkarskiej Lidze Mistrzów.
2: Reklama.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Ósma. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa i Grzegorz Jasiński.
1: Jak już informowaliśmy, niezidentyfikowany obiekt wleciał przed czwartą rano w polską przestrzeń powietrzną. Przed przechwyceniem zniknął z radarów. Nad ranem służby natrafiły na miejsce jego upadku, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Co wiadomo o tym obiekcie?
15: Pojawił się na radarach o 3:40 i poruszał się w kierunku zachodnim. W celu rozpoznania i przechwycenia tej jednostki wysłano dyżurny myśliwiec F-16. O 3:46 przed rozpoznaniem tego obiektu on znikł z ekranów radarów. W rejon wysłano śmigłowiec Mi-24, który zlokalizował miejsce upadku tego obiektu.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. 10-15-metrowy krater odkryto w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
16: Zniszczone pole uprawne, zastali lej, krater, nie wiem jak to określić precyzyjnie. Także porozrzucone kawałki ziemi, również jakieś szczątki metalowe, ale to już pewnie policja będzie prowadziła takie działania i będą badali.
1: Powiedział nam Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej. W Lublinie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, wracając ze Stanów Zjednoczonych, spotkał się wczoraj z premierem Donaldem Tuskiem. O czym rozmawiali, o tym teraz reporterka RMF FM Magdalena Greinerc.
17: Politycy rozmawiali o polskich inwestycjach w Ukrainie. Obydwaj podkreślili, że priorytetem jest obrona antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły też wielu dwustronnych kwestii, w tym historycznego dialogu dialogu między krajami. W innych wpisach prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też prezydentowi Francji i premierowi Norwegii.
1: Przypominamy, że prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News potwierdził, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot.
12: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Od dzisiejszych obrad w Sejmie posłowie Mateusza Morawieckiego będą występować i głosować już jako przedstawiciele klubu Rozwój Plus. Tworzy go 40 posłów i jeden senator. Przedstawiciele nowego klubu podkreślają, że chcą skupić się na pracy parlamentarnej i przedstawianiu własnych propozycji legislacyjnych, a nie na dalszym sporze z Prawem i Sprawiedliwością. Jeszcze w tym tygodniu ma odbyć się pierwsze posiedzenie Rozwoju Plus.
18: Będziemy już rozmawiali o pierwszych projektach ustaw. Zakładam, że będziemy starali się je przedłożyć do laski marszałkowskiej tak, żeby były już możliwe do procedowania na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
1: Mówił poseł klubu Rozwój Plus Paweł Jabłoński, który już teraz jest gościem porannej rozmowy w RMF FM. 3 bramki przewagi nie wystarczyły Lechowi Poznań do pokonania duńskiego Aarhus i awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski zagrał słabo i ostatecznie przegrał po rzutach karnych. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką, ale mówiłem już wiele razy i powiem jeszcze raz, graliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. W Lidze Mistrzów nie zagra też Górnik, który zremisował w Zabrzu z Fenerbahce 1-1, ale rywale mieli bramkę przewagi z pierwszego meczu. Szkoda, tym bardziej, że rywal wcale nie był taki straszny, przyznaje skrzydłowy Maksym Chłani.
19: Nie poczuliśmy, że to Fenerbahce i to nie było widać, że oni jest drużyna lepiej od nas. My lepiej grali, lepiej wyglądali, tylko nie skończyli swoich akcji.
1: Żegnaj Ligo Mistrzów, witajcie eliminację Ligi Europy. A w eliminacjach Ligi Konferencji wieczorem powalczą 2 nasze zespoły, Raków Częstochowa i GKS Katowice.
0: Witajcie, fakty kolejne. To tak powiem Grzegorzowi o 9:00 za niecałą godzinę w RMF Classic. Dopiero 8:00, w wielu miejscach kraju mamy 20 stopni, we Wrocławiu nawet 22-23 stopnie. Teraz zaczyna się robić naprawdę ciepło, bezchmurne niebo. Od Wrocławia przez Łódź, Kraków, aż po Rzeszów prawie. Trochę chmur miejscami nad morzem i na Mazurach, ale i tam będzie po prostu dzisiaj bardzo pogodnie i bardzo gorąco. Po południu na Dolnym Śląsku nawet do 36 stopni się zapowiada. 8:05. Nowe horyzonty już za połową. Na najważniejsze święto filmu w połowie lata w Polsce wybierzemy się za kilka chwil. Zaproponuję także Państwu Szekspira w parku i wrócimy na moment jeszcze do Pasymia. Tam wczoraj całą drużyną byliśmy z filmową mapą Polski RMF Classic. Przypominam, za tydzień w środę widzimy się i słyszymy w ramach tej mapy w Lublinie. Możecie już w kajet wpisać.
20: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.
0: Do muzycznego karnetu ja z kolei wpisuję Presley, Elvis Presley, Ramin Djawadi, a wcześniej Mozart, pan Mozart.

0: wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Dwanaście po ósmej mamy i temu, co w gazetach przeczytałem, się przyglądam teraz. Rzeczpospolita pisze, że zmiany klimatu coraz mocniej wpływają na nasze wakacyjne plany. Fale upałów, pożary w krajach południowej Europy sprawiają, że turyści coraz chętniej, częściej wybierają chłodniejsze kierunki albo wyjeżdżają po prostu poza sezonem. Popularność zyskuje tak zwane cool vacation, czyli lokalizacja taka, kiedy jest cool, czyli chłodniej, tak rozumiem. Urlop w łagodniejszym klimacie po prostu. Trend, korzystają z niego przede wszystkim kraje skandynawskie. Tam liczba rezerwacji rośnie. Co ciekawe, latem w północnej Norwegii czy Finlandii można podziwiać zjawisko dnia polarnego, kiedy słońce praktycznie nie zachodzi, a temperatury są znacznie bardziej komfortowe niż na rozgrzanym południu Europy. Jak podaje gazeta, dla wielu podróżnych równie ważne jak cena czy atrakcje stają się takie wymierniki jak bezpieczeństwo, komfort, możliwość wypoczynku bez ekstremalnych temperatur. Szerzej o tym w Rzepie przeczytacie. O tym, jak biznes zarabia na wodzie, jak dzisiaj wygląda wyścig między branżą wody butelkowej a zwolennikami wody z kranu, pisze Joanna Solska w Nowej Polityce, świetnie punktując strategie marketingowe tych, którzy chcą, żebyśmy pili wodę zabutelkowaną, taką naturalną, prawda? Okazuje się, że nie zawsze za wyższą klasą wody butelkowanej, jak przeczytałem, takiej sprzedawanej na przykład w szkle, idzie wyższa jakość. Pojawia się tu ciekawy wątek inicjatywy politycznej lewicy, która chciała wprowadzić w restauracjach w Polsce obowiązek podawania klientom, zaproponowania im darmowej wody z kranu. Na razie ani w górach, ani nad morzem takiego luksusu nie będzie, nie doświadczymy o walce. No i o tym na przykład, że małże też lubią kranówkę i kranówkę piją, więcej w Polityce przeczytacie.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Dungeon Dragons, złodziejski honor, 20 minut po godzinie 8. Państwo wybaczą, że uśmiecham się na razie wymownie, ale jeszcze w taki sposób, że nie wiadomo, o co chodzi. Ale w kontekście przeglądu prasy, w którym mówiłem, że coraz chętniej wybieramy kraje na przykład skandynawskie na wakacyjny wypoczynek, bo tam po prostu w czasie wakacji jest chłodniej, to Przemek Semczuk, który słucha wakacyjnego śniadania mistrzów, napisał do mnie, że jak ktoś chce mieć chłodniej, to niech przyjeżdża do Polski. 10 dni na Mazurach, deszcz, wiatr, maksymalnie 22 stopnie. No może być miło, może.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: To była bardzo piękna historia, będzie bardzo piękne wspomnienie. Mazurskie Hollywood, miasto czterech wież, Cita Slow. Chodzi oczywiście o Pasm, jedno z najstarszych mazurskich miast, które stało się planem filmowym dla wielu produkcji filmowych i serialowych. I to właśnie to miasto, miasteczko, nasza ekipa RMF Classic odwiedziła wczoraj w ramach akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Na miejscu była Kasia Chnat, która stamtąd rozmowy prowadziła, rozmawiała też z mieszkańcami, turystami, włodarzami miasta, ale również z statystami, znawcami historii. Posłuchajmy fragmentów tych rozmów, fragmentów z tych spotkań.
2: Radosław Dąbrowski, przewodnik.
3: Powiedzmy, co to jest w ogóle za miasto, kiedy powstało, jaka jest jego historia?
2: Miasto Pasym powstało w roku 1386, więc 640 lat temu. Zostało założone przez Zakon Krzyżacki, lokowane na prawie chełmińskim. Nazwę otrzymało od dostojnika krzyżackiego, który pochodził z miejscowości Bassenheim i na jego cześć Siegfrieda von Bassenheim, miastu nadano nazwę Bassenheim.
3: Z nami dzisiaj pan Igor, jeden z naszych słuchaczy, który zgłosił Pasym do tej akcji. Panie Igorze, dlaczego akurat postanowił pan to miasto zgłosić?
4: Pasym nazwany został mazurskim Hollywood. Wyprodukowano z udziałem Pasymia chyba z 6-7 filmów. No, jestem tu mieszkańcem od zawsze i kocham Pasym i dlatego.
5: Nazywam się Borys.
6: Rafał.
3: Co tutaj jest dla was najciekawsze, najpiękniejsze, najbliższe sercu?
5: W sumie natura, jest tutaj dużo drzew. Nie jest jakoś mocno zabudowany ten cały Pasym. Jest naprawdę ładnie. Jest też spokój.
7: Pamiętamy te nasze filmy, które były tu nagrywane. Ja szczególnie pamiętam Południk Zero, bo to pierwszy chyba był film. Ja wtedy miałam chyba 22 lata. Mój tata grał w tym filmie jako statysta. I tata był bardzo zawsze pobudzony, zawsze opowiadał. No, ale tak się złożyło, że tylko raz niósł trumnę i nie mógł sobie darować. Że to tak długo trwało, mówi. Cały dzień nosiłem tylko trumnę.
8: Jeden moment był taki, że w naszym ogrodzie był kręcony film Cztery noce z Anną. Tam postawili taką starą chatę i właśnie tam się działy ta akcja w tym naszym ogródku. Poznałam wtedy pana reżysera. To było takie sympatyczne.
3: Cześć, jak masz na imię?
9: Ignacy. Przyjechałam tu na wakacje.
3: A ty lubisz tak czasem się wyciszyć, popatrzeć na wodę, czy ty bardziej jesteś takim aktywnym chłopakiem?
9: Ja jestem taki bardziej aktywny, lubię pływać.
3: To tutaj masz gdzie pływać, jezior sporo.
9: No.
3: Pani się dowiedziała skąd o naszej akcji?
10: Ja się dowiedziałam od teściów, bo państwa słuchają i przylecieliśmy na rynek z tej okazji.
3: Jak się pani ta akcja podobała?
10: Bardzo. Myślałam, że jak są państwo tutaj, to nie będzie to wszystko leciało na żywo i nie będzie tutaj takich akcji, a tutaj się zaskoczyło.
0: No proszę, proszę, i akcja na żywo. Tak jak poranek, jak słyszycie. Na żywo cały czas. Pasym pozdrawiamy, było pięknie, a kolejne piękne spotkania przed nami. Najbliższy przystanek filmowej mapy Polski RMF Classic już za tydzień, już w środę, 5 sierpnia. Wpiszcie w kalendarze. Widzimy się w Lublinie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
7: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.

0: RMF Classic.
1: Gorąco ma być w Polsce do końca tego tygodnia, największego upału spodziewamy się jutro. W weekend będzie też, jak to zwykle bywa przy takich okazjach, nie tylko gorąco, ale też burzowo. A dzisiaj 35-36 stopni maksymalnie, takiej temperatury miejscami spodziewamy się na Dolnym Śląsku. Już teraz 18 stopni na Podlasiu, 21 w stolicy, 23 we Wrocławiu mamy. Mamy też urodziny. Kate Bush, brytyjska wokalistka, autorka przebojów Running Up That Hill. To jest utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej jednego z sezonów Stranger Things, czwartego sezonu i zrobił furorę, bo wszyscy sobie przypomnieli, że to jest świetny utwór i pulsuje i świetnie pasuje do rytmu poranka w RMF Classic. Kate Bush, urodzinowa. No dla wszystkich, którzy mają powód dziś do jakiekolwiek świętowania.

0: prawda, że pulsuje? Running Up That Hill. Niesamowita jest ta Kate Bush. 8:36, bardzo ważne wydarzenie teraz na naszej mapie poranka. Wydarzenie kulturalno-filmowe.
1: Studio festiwalowe.
0: Festiwal Nowe Horyzonty trwa we Wrocławiu. Tam niezwykle ważne rozmowy o filmach się toczą. Mamy dla was wypowiedzi młodych uczestniczek największego w Polsce wydarzenia związanego z kinem artystycznym. Propozycje od Zosi, Marty i Nadii. Mam nadzieję, państwa zainspirują do tego stopnia, by wybrać się po prostu do Wrocławia, a czas na to macie do końca tygodnia. Ponoć warto. Ja wiem, bo byłem, wiem, że warto. Magda Juszczyk wie, że warto. Natalia Ryba wie, że warto. No i wiedzą także Marta, Nadia i Zosia.
2: To Zosia. Akurat wspominałam o filmie Linie Przerywane, hiszpańskim. Historia jest bardzo prosta. Młody DJ się przez przypadek z grupką nowo poznanych znajomych włamuje do domu starszej kobiety, która okazuje się, że ma wytwórnię muzyczną. Film o odpuszczaniu, o godzeniu się ze zmianami, o przechodzeniu jakichś trudniejszych momentów dzięki osobom, które właściwie dopiero co poznaliśmy. Film prosty w konstrukcji, ale działa pod kątem takim bardzo emocjonalnym. Uniwersalna opowieść o dwóch osobach, które się spotykają w idealnym momencie swojego życia na bardzo krótki czas, żeby się czegoś nawzajem nauczyć. I wpisuje się to, można powiedzieć, aktualnie w moją sytuację. No siedziałam po prostu oczarowana. Tytuł filmu Linie Przerywane.
3: Marta. Myślę, że takim najciekawszym filmem, który widziałam na festiwalu, to są Koszmarne Podszepty. Bardzo mnie ten film zaskoczył, dlatego że nie szłam na niego z wielkimi oczekiwaniami, ale dochodziły mi już tutaj słuchy, że ten film jest jednak wart zobaczenia. I to jest film, który pokazuje sen, ale w sen w sposób bardzo oryginalny, jakiego ja nie widziałam wcześniej w kinie. A takie senne kino, powiedzmy, głównie znam z twórczości Davida Lyncha. A ten film pokazuje sen jako taką przygodę, którą można przeżyć z napotkaną w krzakach przypadkowo przyjaciółką i podzielić się z nią plotkami na temat swoich różnych miłosnych jakichś perturbacji, wtop, a jednocześnie jest to początkiem jak chaotycznej, ale też przyjemnej do oglądania przygody i robienia jakiejś wspólnej zasadzki na jednego z tych gości, z którymi ta dziewczyna tam kręci. I chyba nie byłam na takim filmie typu sennym, gdzie bym nie musiała tak bardzo się zastanawiać, o co chodzi. Człowiek się temu poddaje i zaczyna to oglądać, być w tym, nie kwestionować, tylko płynąć w tym. Koszmarne Podszepty.
4: Nazywam się Nadia. Mnie bardzo poruszył film Szepty w maju. Poruszał problem młodych bardzo dzieci w Chinach. Mimo, że tak naprawdę każdy wie o tym, w jak okropnych warunkach dzieci muszą pracować w Chinach, są do tego zmuszane ze względu na biedę, to nie mówi się o tym wystarczająco i nie mamy takiej świadomości, na jaką skalę to jest problem. Na sali była reżyserka i dowiedziałam się, że główna bohaterka tego filmu, młoda Chinka, jest też jego współtwórczynią. Ten film nie był tak do końca zaplanowany. On właśnie tak płynął. A tytuł filmu to Szepty w maju.
0: Były Szepty w maju, będą Szepty w radiu. Jeszcze na Nowe Horyzonty będziemy wracać dziś i jutro.
1: Studio festiwalowe.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
13: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zbigniew Wodecki. Przepiękna opowieść, przepiękna historia, przepięknie wyśpiewana. 10 minut brakuje do godziny 9.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: A ja wasze historie zbieram, waszych historii czekam i później podaję je dalej. I bidony z logo RMF Classic. Przepiękne i bardzo funkcjonalne. Rozdaję w brzmieniach lata naszej porankowej zabawie. Pamiętam ten wiatr doskonale, tak napisała Anna. W lipcu rok temu była w Egipcie. Temperatury przekraczały, delikatnie mówiąc, 40 stopni. Po kilku minutach człowiek wychodził z hotelu i po prostu był mokry. Dlatego wiatr dawał nam odrobinę chłody. Pamiętam taki dzień, kiedy podmuch wiatru był prawdziwym wybawieniem. No i jeszcze wieczory nad Morzem Czerwonym. Tam było naprawdę przyjemnie. Tyle od Anny. Wieści z wiatrem związanych oczywiście. Takie treści dzisiaj. Jutro też będę czekał na wasze maile w sprawie wiatru, w brzmieniach lata. Z czym wam się kojarzy z wiatrem historia związana? No, Aniu, do ciebie bidon natomiast wysyłam z logo RMF Classic, żeby do tego wiatru jeszcze rzeźkość była z bidona podana letnio.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: A w tym bidonie to woda może być i letnia, i zimna, i ciepła, jak lubisz.

0: Fragment z Romea i Julii i Sergiusz Prokofiew, a za chwilę kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego. Grzegorzu, co w faktach?
1: W faktach najnowsze informacje na temat obiektu, który spadł i wybuchł na Lubelszczyźnie. Zapowiemy też dzisiejszy mecz polskich siatkarzy w ćwierćfinale Ligi Narodów.
2: Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor.
11: Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
16: Volkswagen. Po reklamie.
0: Minęła 9, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Kilkanaście obiektów powietrznych znajdujących się tej nocy nad Ukrainą stanowiło potencjalne zagrożenie dla Polski. W tej chwili wiadomo, że jeden z nich naruszył polską przestrzeń powietrzną.
17: I wyniki badań na miejscu i nasze pozwolą określić po prędkości i trajektorii lotu. Będziemy mogli domniemać, co to za obiekt był.
1: Jak mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, nie wiadomo, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii. Najwcześniej przybyli tam żołnierze WOT, policjanci i strażacy.
17: Na miejscu upadku zostali, można powiedzieć, lej po tym obiekcie i szczątki tego obiektu.
1: Na miejscu jest nasz reporter. Wybuch miał być tak głośny, że obudził wszystkich okolicznych mieszkańców.
18: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu no, nikt nie wiedział, co się dzieje. No to się wydarzyło kawałek stąd na polach.
19: Ile to jest mniej więcej od zabudowań? To jest 500 metrów czy mniej?
18: Od ostatnich zabudowań to około 500 metrów.
19: Bardzo blisko.
18: Bardzo blisko, tak.
1: Powiedział naszemu reporterowi Jakubowi Rybskiemu pan Mariusz. Około 3:50, przypominamy, syreny alarmowe zawyły na terenie niemal całego województwa lubelskiego. System wczesnego ostrzegania uruchomiono z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po czwartej ten alarm odwołano.
20: Były alarmy, ale nie było informacji, co się stało. My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje, no bo wyją syreny. Nie dalej jak 3 dni temu w Warszawie było testowanie systemu alarmowego, w innych miastach Polski, z tego co wiem też, i też ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
1: Na luki w informacji o zagrożeniu w porannej rozmowie w RMF FM zwraca uwagę Paweł Jabłoński, poseł nowego parlamentarnego ugrupowania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Premier Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i służb przewrządu, udaje się na miejsce. Bilans nocnych ataków Rosjan na Ukrainę to w tej chwili 8 ofiar śmiertelnych, 30 osób rannych. 6 osób, w tym 2 dzieci, zginęło w ataku na przedmieścia Krzywego Rogu w obwodzie Dnipropetrowskim. Tych co najmniej 30 rannych to następstwo ataków na Kijów, Lwów i obwód połtawski.
2: Śledzimy fakty.
1: Od dziś stronnicy Mateusza Morawieckiego będą występować i głosować w Sejmie jako przedstawiciele klubu Rozwój Plus. Tworzy go 40 posłów i 1 senator, Włodzimierz Bernacki.
6: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne. Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
1: Tyle lider nowego klubu, ekspremier Mateusz Morawiecki. Już za kilka godzin ćwierćfinał siatkarskiej Ligi Narodów. Polska zagra z Ukrainą. Dla naszych rywali ten sezon jest przełomowy, bo dopiero pierwszy w Lidze Narodów i od razu z awansem do turnieju finałowego. Do ich składu wraca gwiazda.
9: Doszedł Olek Płotnicki, który im tam robi ogromną robotę i jest światowej klasy zawodnikiem.
1: O zwycięzcy Ligi Mistrzów z włoskiej Perugii mówił nasz libero Max Granieczny. Początek spotkania o 13.30.
0: Początek kolejnych faktów za niecałą godzinę o 10.00. Proszę, proszę, w całym kraju już więcej niż 20 stopni, dobrze, 20 w Suwałkach, ale poza tym 22-23 stopnie w Lublinie, w Warszawie, w Poznaniu 25, we Wrocławiu 26. Temperatura dość szybko przekroczy dziś granicę 30 stopni, maksymalnie zapowiada nam się 36 stopni i najcieplej ma być na Dolnym Śląsku. Bez potrzeby lepiej w porze obiadowej na zewnątrz nie wychodzić. 4 po 9, dużo nauki w tej godzinie wakacyjnego śniadania mistrzów. Będzie smoothie, które pomoże młodym ludziom w zmaganiach z otyłością. Pracują nad nim już między innymi polscy naukowcy. Z czego ten napój powstaje, to jest arcyciekawe i to zdradzę za kilka minut. Wcześniej profesor Ryszard Tadeusiewicz poprowadzi nas wakacyjnie szlakiem kanałów. Opowieść będzie naprawdę iście kanadyjska, w technice na lato, za kilka chwil. I jeszcze pojedziemy przez Poznań książką busem.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Błyk optymizmu z samego rana.
0: To taka mała podpowiedź odnośnie tego smoothie, Summer Wine.

0: Jerzy Rogiewicz, muzyka do serialu 1670. Czekamy na trzeci sezon. Natalia Ryba dzisiaj idzie przedpremierowo zobaczyć wystawę, bardzo nietuzinkową panoramę 1670. Jutro jej relacja z tego wydarzenia. A teraz słów kilka od pana profesora wakacyjnie w sprawie kanałów.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Kolejnym kanałem, którym chcę Państwa zainteresować, jest kanał Walanski. Znajduje się on w Kanadzie i pomaga w komunikacji w rejonie Wielkich Jezior. Pomiędzy jeziorem Entary i Erie jest połączenie wodne, ale tam po drodze jest wodospad Niagara, więc wobec tego przepłynąć z jednego jeziora na drugie, z tych ogromnych jezior amerykańskich, jest bezpośrednio niemożliwe. Natomiast przekopano bardzo piękny kanał zbudowany w 1829 roku, który wykorzystywał rzekę Świętego Wawrzyńca, miał połączenie z Atlantykiem, więc wobec tego statki pełnomorskie mogą tam pływać i ma ten kanał długość 43 kilometrów. Różnica poziomów ma aż 99 metrów pomiędzy jeziorami Entary i Erie, więc w związku z tym 8 śluz jest potężnych, ale jest to kanał, który jest bardzo użyteczny, bo otwiera rejon Wielkich Jezior, rejon zarówno amerykański, jak i kanadyjski i mogą tam przepływać statki pełnomorskie. Natomiast spór pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą był o to, kto go zbuduje. Zbudowali wspólnie, ale przez jakiś czas Kanada odgrażała się, że ten kanał Walanski zbuduje sama. Obecnie warto go zobaczyć, piękne otoczenie, niedaleko wodospadu Niagara, śliczne perspektywy właśnie tego kanału Walanskiego.

0: Rydwan Ognia, Wangelis, 20 po 9.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: Zdrowy, smaczny, bezpieczny, a do tego ma pomagać młodym osobom w uniknięciu problemu otyłości. Taki ma być nowatorski napój, który być może za kilka lat trafi do sklepów. Naukowcy z Polski i z kilku europejskich krajów pracują nad smoothie, które będzie produkowane, uwaga, z wytłoków czerwonych winogron, czyli z pozostałości po produkcji wina. To właśnie w nich ponoć znajduje się resveratrol. Resveratrol, jedno słowo trudne dziennie. Związek wspomagający metabolizm i spalanie tłuszczu. Projekt ma pomóc w walce z coraz większym problemem otyłości wśród dzieci i młodzieży. Co ciekawe, chodzi nie tylko o zdrowy napój, ale jak zapewniają naukowcy, o wykorzystanie odpadów zgodnie z zasadą nic się nie marnuje. Jeśli te badania zakończą się sukcesem, to takie smoothie mogłoby trafić do sklepów, no i wtedy wszyscy będziemy mogli spróbować tego, czy też jak smakuje nauka, jej efekty.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: To do tego smoothie, piękne dźwięki, fortepian Michael Nyman.

0: Piękne spotkanie z Carmen, 9:28, za chwilę zrykamy do pogody, potem wspaniały duet Daniel Pemberton i Brian May nam towarzyszyć muzycznie będą także wyimki z klasyki, czyli spotkania z muzyką klasyczną w poranku RMF Classic, a do tego wszystkiego pojawi się jeszcze książka BUS.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Po reklamie.
8: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Cały czas rośnie nam temperatura, teraz od 20, sprawdzam, do 27 stopni już. 20 w Suwałkach, 24 w Łodzi, 25 w Poznaniu, 27 stopni miejscami już na Dolnym Śląsku. Czwartek, prawie bezchmurny, z piekącym słońcem popołudnie nam się zapowiada. Miejscami wtedy na Dolnym Śląsku do 36 stopni. Wieczór też nie przyniesie wytchnienia. Jutro ma być miejscami jeszcze cieplej. 9.30 obiecałem super duet muzyczny, tak będzie. Kompozytor Daniel Pemberton zaprosił do współpracy Briana Maya i w temacie Eternia właśnie ta współpraca się nam ziści dźwiękowo. Gitara Briana zabrzmi z Władcy Wszechświata teraz. Propozycja.

0: Płyniemy, mam nadzieję, przyjemnie przez czwartkowe wakacyjne śniadanie mistrzów Sailing i mistrz Rod Stewart. Tymczasem już prawie 9:39 i obiecałem podróż książkobusem. Tak też będzie, to stary Mercedes będzie potrzebny, będą potrzebne tysiące książek, no i przede wszystkim pomysł, który daje pracę osobom z niepełnosprawnościami. Po Poznaniu jeździ nietypowy książkobus. O nim teraz więcej i szerzej opowie nam Przemek Wałczyński.
1: To taki mobilny antykwariat, w którym książki z drugiej ręki sprzedają osoby z niepełnosprawnościami i nie tylko obsługują klientów, ale również przygotowują stoisko i segregują książki. Książkobus regularnie pojawia się na targach, festynach i piknikach, nie tylko w Poznaniu, ale i w całym regionie. Dochód ze sprzedaży pomaga rozwijać projekt, a organizatorzy już zbierają kasę na nowy pojazd. On pozwoli dotrzeć do jeszcze większej liczby czytelników.
0: Wypatrzeć książkobus można właśnie w Poznaniu i okolicach, o czym zawiadywał u nas Przemek Wałczyński.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. O świecie ze smakiem.

0: Bardzo ciekawie nazywa się kompozycja, której słuchaliśmy. Atak kmieci ze starej baśni. Muzyka Krzesimir Dębski. Czym zaatakuje nas teraz Przemek Semczuk? Wydarzeniami sprzed lat, o których wiemy dzięki gazetom.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 30 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny narzeka na zaopatrzenie sklepów sportowych. Brakuje niemal wszystkiego. Namiotów, materacy, plecaków, tenisówek, skarpetek oraz białych i niebieskich koszulek. Koszulki są, tyle że czerwone, a tych nikt nie chce. Ciekawe dlaczego. Kolor twarzowy nawet rewolucyjny. Nie brakowało za to nart i butów narciarskich, których nie dało się dla odmiany kupić zimą. Czyli wszystko na odwrót. Natomiast życie Warszawy z żalem zawiadamia, że po kilkudniowej wizycie lotnisko Bemowo opuścił radziecki samolot pasażerski Tu-104. Przez pokład maszyny przewinęło się aż 100 tysięcy ciekawskich. Prasa zapowiada, że niebawem odrzutowe Tupolewy trafią do polskich linii lotniczych. Była to jednak tylko propaganda. Pasy startowe na Okęciu były za krótkie, a i na Bemowie ledwo udało się wylądować. Poza tym śmiano się, że to bombowiec pasażerski, bo Rosjanie zamiast budować samolot od zera przerobili maszynę wojskową. O zmianach w hotelarstwie pisał 30 lipca 1966 roku Kurier Polski. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, któremu podlegały hotele, kategorię S zastąpiło kategorią Lux. Z tym, że zamiast kilkunastu jak dotychczas, najwyższą kategorię otrzymała tylko krakowska Krakowia, poznański Merkury i stołeczny Europejski. Zmieniono też cennik. Wedle nowych zasad zagraniczni goście zamiast jak dotąd płacić więcej, mieli płacić normalnie. Za to krajowi otrzymywali 30% zniżkę. Tyle, że nie wszyscy. Zniżka nie przysługiwała prywatnym przedsiębiorcom. Dodajmy tylko, bo mało kto o tym pamięta, że w latach 60., aby skorzystać z noclegu w hotelu, trzeba było wpierw udać się do biura usług hotelowych i dopiero po otrzymaniu skierowania zameldować w hotelu. A pokój trzyosobowy dzieliło się z innymi przypadkowymi gośćmi. Dobre wieści dla producentów pasty do zębów przynosi 30 lipca 1986 roku Ekspres Wieczorny. Krajowy monopolista Pollena Lechia dzięki zakupowi nowych maszyn ze Szwajcarii, RFN i Włoch zwiększa produkcję. Nowe maszyny instaluje też Pollena Uroda. Maszyny to jedno, ale w sukcesie udział mają zakłady sodowe w Janikowie dostarczające kredę, która z powodzeniem zastępuje tą importowaną. Krajowa kreda jest też bazą nowej pasty dla dzieci, biały ząbek ponoć bardzo smacznej. Cieszą się też amatorzy kolodentu, który otrzymał większe tuby. Mimo rosnącej produkcji pozostawaliśmy mimo wszystko w tyle za zachodem. Statystyczny Kowalski zużywał rocznie 3 tubki pasty do zębów, a Müller czy Smith aż 8.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: John Williams i muzyka do Parku Jurajskiego. Niezawodna. Przydaje się także o poranku. Za 2:10 przyda nam się kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego. Co fakta, Grzegorzu?
1: Będziemy mówić o tym, że na Lubelszczyźnie spadła rakieta, nie dron. Przypomnimy, że w przyszłą środę wchodzi w życie tak zwana ustawa PESEL-owa. Będziemy też mówić o zamknięciu jednego z ważnych szlaków w polskich Tatrach.
0: To wszystko już za chwilę.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: 10. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha twierdzi, że polską przestrzeń powietrzną naruszyła rosyjska rakieta manewrująca H-101. W miejscu, w którym spadł obiekt, pracuje teraz żandarmeria wojskowa, policja i straż pożarna. Około 3:40 i 3:50 okoliczni mieszkańcy usłyszeli wybuch. W tej chwili obserwują akcję. Ich zdaniem zawiódł system ostrzegania, bo nikt nie dostał alertu w RCB ani jakiejkolwiek informacji o tym zdarzeniu.
9: Pytałem policji, co się dzieje, czy droga jest przejezdna, bo myślałem, że jakiś wypadek. No nie chcieli bardzo rozmawiać, nie chcieli przekazywać żadnych informacji.
10: A dostaliście jakieś alerty RCB?
9: Ja osobiście na swój telefon nie dostałem. Rodzice też nie.
11: Niedopracowane to wszystko, bym powiedział. Wszystko jest po fakcie, się wszystko dzieje. No, każdy jest przerażony w takim nagłym, jakby panu wybuchło. Praktycznie, jak ktoś mówi, za plecami, no to jest naprawdę przeżycie.
1: Usłyszał od panów Tadeusza i Mariusza, mieszkańców Tarnawy Kolonii, reporter RMF FM Jakub Rybski. Opinię, że nie był to dron, potwierdza komandor Maksymilian Dura na antenie radia RMF 24.
12: Podobno leciało 6 minut. Ponieważ ta miejscowość znajduje się około 40 km od granicy, w związku z powyższym obiekt leciał z prędkością minimum 400 km na godzinę. Żaden dron nie leciał z taką prędkością. Rosyjskie drony latają te terkoczące, czyli silnikami takimi spalinowymi, natomiast z prędkością około 200 km na godzinę. Więc albo to była rakieta, albo to był dron odrzutowy, czyli też w sumie rakieta manewrująca. Więc tutaj jest to rakieta. Była głowica, dlatego że lej jest dosyć duży. Natomiast jaka to była głowica? Moim zdaniem to było jednak około 60-80 kg, więc to nie była pełna głowica bojowa, jaka jest w rakietach manewrujących, bo tam jest około 400. Więc tutaj myślę, że na to poczekajmy. Natomiast na pewno nie był to dron kamikaze typu Szachit i Gierań, dlatego że on latał z mniejszą prędkością i to trzeba podkreślić.
1: Jak informuje strona ukraińska, to był zmasowany, kombinowany atak Rosji z użyciem 74 rakiet i blisko 300 dronów różnego typu. Główne cele Rosji tej nocy to obwody kijowski i lwowski. Zginęło 8 osób, w tym 2 dzieci. 30 osób zostało rannych.
8: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: W przyszłą środę, 5 sierpnia, w życie wchodzi tak zwana ustawa PESEL-owa. Przepisy pozwolą zbierać informacje o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Ustawa ma pomóc w rozwiązaniu problemu bardzo wysokich wynagrodzeń lekarzy.
2: Do wszystkich podmiotów mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia już trafiły pisma uprzedzające, że nowe przepisy wchodzą w życie. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która dziś otrzymuje informacje o wynagrodzeniach w formie zanonimizowanej, przygotowuje się do zbierania ich w szerszym zakresie. Pierwsze dane trafią do systemu w połowie października, za wrzesień.
13: Jednocześnie już przy tej zbiórce za wrzesień będziemy chcieli też od stycznia do sierpnia, ten okres tego roku bieżącego, uzupełnić i zebrać te informacje.
2: Zapowiada Daniel Rutkowski, prezes agencji. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie mogła analizować łączne dochody osiągane z różnych miejsc zatrudnienia i różnych form współpracy.
1: Informuje nasza reporterka Magdalena Greinert. Ważna informacja dla tych, którzy wybierają się dziś w Tatry ze względu na wymianę łańcuchów. Zamknięty jest szlak turystyczny z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Nie będzie można tamtędy przejść z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Halę Gąsienicową. Jak długo może potrwać to zamknięcie?
14: Wykonawca zadeklarował, że prawdopodobnie jeden dzień, bo to nie jest długi odcinek, to 70 metrów łańcuchów do wymiany, ewentualnie dwa dni. Wszystko zależy od pogody i od tego, czy na przykład turyści mimo zakazu będą wchodzili na ten szlak, co może znacząco opóźnić pracę.
15: Czyli apel do turystów, żeby unikali tego odcinka.
14: Bardzo prosimy o uszanowanie tego zakazu, dlatego że tak jak mówię, jeśli dojdzie do tego, że turysta wejdzie na ten odcinek, to niestety prace zostaną na dłuższy czas wyłączone.
1: Apeluję w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałechickim Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: A my z faktami wracamy do Was o 11. Na południu, w centrum i na wschodzie bezchmurne niebo, trochę niewielkich chmur mamy nad morzem i na Mazurach. Zanotować to trzeba. 23 stopnie na Podlasiu, 26 w Warszawie, 27 w Poznaniu, 28 miejscami już na Dolnym Śląsku. Temperatura cały czas rośnie. Spodziewamy się dzisiaj 35-36 stopni. Najcieplej właśnie ma być na Dolnym Śląsku. 4 po 10, jak Szekspir, to w parku. Jak samurajów zwyczaje, to w Lublinie. A jak dobry poranek radiowy, to mam nadzieję z RMF Classic. Różne historie, różne miejsca, muzyka jak zwykle u nas. Najpiękniejsza, filmowa, na lato, jedyna w swoim rodzaju. Do 11 jesteśmy razem w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Na to spotkanie nieustająco zapraszam Łukasz Wojtusik.
8: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: Zanim zatopimy się w dźwiękach rodem z niekończącej się opowieści, łyk klasyki, Piotr Czajkowski, Jezioro Łabędzie.

0: Holiday, muzyka Hans Zimmer. To ja dla Państwa mam propozycję 10 minut po 10, związaną z dziesiątką i ze słowem holiday. Ta propozycja tak w centrum Polski na Was czeka.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: Najpiękniejsze komedie Szekspira w wyjątkowej parkowej scenerii możecie zobaczyć już po raz 10, wybierając się do królewskich ogrodów pałacu w Wilanowie. Tam wieczorem, dziś, jutro, no do końca tego tygodnia tak naprawdę, co wieczór, spotkanie z teatralną klasyką, będą miłosne podchody, będą znakomite dialogi, przebieranek również nie zabraknie. Wieczór Trzech Króli szekspirowski. Można oglądać do 2 sierpnia włącznie, zawsze o 19:30 spotkania teatralne. O tym, jak przez lata projekt Szekspir w Parku się rozwijał, Natalii Grzeszczyk opowiedział aktor Jakub Wąs.
2: Początki były dużo skromniejsze, bo to było kilka spektakli jeszcze na dziedzińcu Domu Słowa Polskiego na Miedzianej. Tam był taki mały skwerek z jednym drzewem, pod którym stanęła scena i rzeczywiście udało się wtedy zagrać kilka spektakli, jak wam się podoba. Z jakąś taką frekwencją około 200 osób na spektakl, bo więcej się też nie mieściło tak naprawdę na tym trawniku. Ale z roku na rok to po prostu rosło. Kiedy przenieśliśmy się do ogrodów Wilanowa, to w ogóle urosło i pod względem wielkości sceny, ale tak naprawdę scena nocoletniej nasz 4 lata temu premiera jakoś otworzyła ten worek z widzami i nadspodziewanie duża frekwencja wtedy się zaczęła objawiać, ponieważ z tych 200, 300, czasami 500 osób na spektakl zaczęliśmy wchodzić w tysiące i to zmieniło zupełnie skalę. Jeżeli chodzi o same spektakle, no to w tym roku tak naprawdę podjęliśmy duży krok, bo postawiliśmy rzeczywiście bardzo dużą scenografię. Zwykle graliśmy prawie na gołych podestach. Teraz mamy scenografię.
3: Tam jest całe przedsięwzięcie, jakieś przestrzenne, jakieś pałace, zamki powstały.
2: Tak, powstały naprawdę taki mini globe sobie zbudowaliśmy na nasze potrzeby, który zresztą będzie też bazą do naszych pewnie przyszłych premier, natomiast cały czas staramy się, aby te wszystkie rzeczy, które my obrośliśmy, nie zabiły tego ducha, który od początku w tym był, że najważniejsze jest słowo, czyli sam Szekspir w najbardziej klasycznej postaci, bez udziwniania, bez dodawania mu kontekstów, bez nadinterpretowania go, tylko po prostu opowiedzenie pięknie napisanej dawno temu historii, która nadal jest współczesna i że najważniejsze właśnie słowo, jest aktor i kontakt z widzem bezpośredni.
0: No tym, co się działo i co dziać się będzie w ramach spotkań projektu Szekspir w Parku. Natalii Grzeszczyk i nam opowiadał aktor Jakub Wąs. Wieczór Trzech Króli. Dziś, jutro, pojutrze i w niedzielę w ogrodach królewskich pałacu w Wilanowie. Do zobaczenia.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: A do posłuchania u nas teraz Sanach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic. Już dziś po 15.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Po reklamie.
17: Treściwy kącik klasyki w śniadaniu mistrzów wakacyjnym Barcarola od pana Offenbacha, później spotkanie z Vitamin String Quartet, artystami, którzy grają na ścieżce dźwiękowej do Bridgertonów. Będzie Life in Technicolor, a potem jeszcze Hungry Eyes i Dirty Dancing, ale najpierw klasyka.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Polska znalazła się w strefie gorącego powietrza. Chłodniej na razie niestety nie będzie. Może być nawet cieplej jeszcze niż dziś. A dziś w planie 36 stopni. Jutro może być podobnie, w niedzielę nawet ciut cieplej. Chłodniej zrobi się najpewniej dopiero w przyszłym tygodniu. A już teraz temperatura od 23 miejscami nawet do 30 stopni.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Moc oszczędności w Lidl. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.

0: Concerto per violino, estromenti i Tommaso Albinioni. To za nami, a przed nami spotkanie z samurajami. Samuraj to nie był tylko wojownik z mieczem. Musiał znać literaturę, ćwiczyć kaligrafię i świecić przykładem dobrych manier. Można powiedzieć, że był jednocześnie rycerzem, humanistą i trochę artystą. Jak wyglądało życie legendarnych Japończyków, ich mniej znane oblicze, to możecie sprawdzić, wybierając się na wystawę Czas Samurajów, która przez całe lato do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Lublinie. Prezentacja to naprawdę niemała, czeka tam na was ponad 500 oryginalnych eksponatów i historie pewnie bardziej zaskakujące niż nie jeden film akcji. Możecie też skorelować wycieczkę na wystawę ze spotkaniem z nami, bo Lublin to kolejne miasto na filmowej mapie Polski. RMF Classic. Będziemy tam w środę całą ekipą. I na to spotkanie już teraz was zapraszam.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: Rachel Portman, czekolada słodka puenta nam się muzycznie zrobiła w wakacyjnym śniadaniu mistrzów czwartkowego naszego spotkania. Ja zapraszam teraz na wakacje z mitami, naszą zabawę, którą prowadzi dla was i zagadki przygotowuje w niej Ula Urzędowska. To za chwilę, wcześniej o 11:00 fakty.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
16: Jest punktualnie 11:00 i to jest RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. Przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
17: Polską przestrzeń powietrzną naruszyła najprawdopodobniej rosyjska rakieta H-101, poinformował podczas odprawy służb w Lublinie premier Donald Tusk. Rano ten obiekt spadł w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Służby na polu z dala od zabudowań natrafiły na 10-metrowy krater i elementy metalowe, szczątki obiektu powietrznego. Donald Tusk twierdzi, że nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Rakieta spadła w niezamieszkałym terenie, była śledzona przez polskie systemy radarowe.
18: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
17: W nocnej operacji na Lubelszczyźnie udział wzięło polskie, ale także sojusznicze lotnictwo, między innymi z Niemiec. Poza myśliwcami używaliśmy samolotu do tankowania w powietrzu. Jak dodał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, na Ukrainie w pobliżu polskiej granicy wykryto bardzo wiele obiektów latających.
19: Ponad 20 obiektów, które były blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Operowały też bardzo blisko polskiej przestrzeni powietrznej samoloty, myśliwce MiG-29 Sił Zbrojnych Ukrainy.
17: Jak zapewnia wojsko, tej nocy doszło tylko do jednego przypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na miejscu znalezienia obiektu koło Tarnawy Kolonii w Lubelskiem nie ma żadnych zagrożeń. Jak informuje lubelska prokuratura, służby po oględzinach nie stwierdziły zagrożenia wybuchem ani niebezpieczeństwa radiologicznego. Miejsce jest bezpieczne. W związku z incydentem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej będzie wszczęte postępowanie. Udział w śledztwie chce wziąć także Ukraina.
13: Z moich informacji wynika, że to strona ukraińska zaproponowała nam pomoc, wystosowała stosowne pismo do strony polskiej i w tym momencie trwa rozpoznawanie tego wniosku, a więc mianowicie kwestie proceduralne umożliwiające dopuszczenie strony ukraińskiej do czynności.
17: Informował prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
20: RMF Classic. Znamy fakty.
17: Uwaga, kierowcy podróżujący łódzkim odcinkiem A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Samochód dostawczy zderzył się z autem osobowym. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. W chińskim Ningbo gra siatkarska Liga Narodów. W kolejnym ćwierćfinale reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0. W półfinale Amerykanie zagrają z Japonią. My czekamy na 13:30. Wtedy ostatni ćwierćfinał. Polska zagra z Ukrainą. Zwycięzca zmierzy się w półfinale ze Słowenią. Na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku dziś Teatr Jaracza z Olsztyna pokazuje spektakl Romeo i Julia w reżyserii Macieja Jaszczyńskiego.
21: W świecie, w którym jest kryzys narracji, my wracamy do podstawowej historii, do malutkiej historii, do malutkiej opowiastki, w której dwójka ludzi chce się kochać i chce być kochaną.
17: Festiwal potrwa do niedzieli. Szczawnica, uzdrowisko na południu Małopolski, ma kolejną atrakcję. Przypomina ona francuską Prowansję, a nie Pieniny. Powstało tam bowiem lawendowe wzgórze. Państwo Barbara i Mariusz pomysł przywieźli z wakacji na chorwackiej wyspie Hvar i mają już sporą plantację.
22: Już jest około 8 tysięcy, dokładnej liczby nie zdradzam, a zaczęło się od 10 krzaczków.
23: No, indywidualnością jest tutaj lawenda Edelweiss. Jest to bardzo wysoka lawenda biała. Bardzo fajną lawendą jest też Grosso, który jest właśnie na plantacjach w Prowansji i wszędzie w takich większych plantacjach, to ona tutaj dominuje u nas też. Przeznaczona jest na olejki przede wszystkim. I jest jeszcze Hitkot, który jest bardzo mocno kulinarny. Tutaj wykorzystujemy go kulinarnie do lodów, lemoniady. Wszystko to, co związane z jedzeniem, właśnie tutaj jest wykorzystywane z naszego Hitkota.
17: Nic, tylko oglądać, wąchać i smakować.

Polski nadciąga powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Temperatura maksymalna od 25 na północnym wschodzie i Helu, 32 stopnie w centrum, 36 na zachodzie kraju. Padać nie powinno. 4 minuty po 11. Wakacje z mitami. Zaczynamy i ruszamy.

0: 10 minut po 11 zapraszam do nas. RMF Classic, czwartek, czwarteczek, a kartka z kalendarza podpowiada, że dziś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Serdecznie pozdrawiamy przyjaciół RMF Classic i znajomych, a są z nami na ścieżce dźwiękowej znajomi dużego i małego ekranu Robin Hood ze swoją drużyną, przed chwileczką muzyka z kultowego serialu, wkrótce X-Men, pod rękę z porucznikiem Borewiczem. Takie sytuacje filmowo-muzyczne tylko u nas. No i jeszcze czeka cały konkursowy Olimp, na który dziś będziemy się wspinać, a wszystko to zakończy się zwycięstwem kogoś z was, drodzy słuchacze, i finałem zabawy Wakacje z mitami o 14:30. Ciąg dalszy nastąpi za chwilę.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr, złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
3: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
1: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: Głosy wiosny Johanna Strausa II grali filharmonicy wiedeńscy, a gdyby po odgłosach wiosny poznać bohatera dzisiejszej edycji zabawy Wakacje z mitami, to byłyby to zapewne odgłosy jakiejś uczty, czy też mówiąc współcześnie imprezy.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Oto dzisiejsza postać do rozszyfrowania i wpisania w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Portret bohatera. Zwodniczy, bo bywa przedstawiany jako brodaty mężczyzna odziany w długą szatę z wieńcem z pędów winorośli na głowie, ale może też przybrać postać młodzieńca o łagodnych, niemal kobiecych rysach twarzy, w skromnych szatach, a nawet bez. Malarze tacy jak Tycjan czy Caravaggio właśnie przedstawiali go jako zmysłowego młodzieńca z wieńcem z bluszczu u Caravaggia, też z kieliszkiem wina w pozie udającej niewinną. Któż to taki kryje się dziś w zagadce? Myślę, że doskonale wiecie, więc wpisujcie w formularz i pracujcie nad zadaniem numer 2, w którym to trzeba wpisać, opisać jakąś sytuację z życia wziętą, wymyśloną, która pasuje do podanych związków frazologicznych, takich jak nić Ariadny, syzyfowa praca, koń trojański i inne. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Róg obfitości czeka na zwyciężczynię bądź zwycięzcę i można sobie zobaczyć jego zawartość też na naszej stronie rmfclassic.pl.
1: Wakacje z mitami.

0: reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superpartner. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: RMF Classic. Twój muzyczny port.

Zapraszam, polecamy się do słuchania. RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa za 11 minut 13 i do pracy, kawki czy herbaty, czy do leżaczka wakacyjnego, urlopowego, muzyka dużego i małego ekranu. Atlas chmur, już niebawem fragment ścieżki dźwiękowej filmu, a w faktach purpurowy deszcz, który trafi na nowojorski Broadway. Szczegóły o 13:00. Teraz przepiękna piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Love Story.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Po reklamie.
13: RMF Classic, punktualnie 13. Zaczynamy najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym incydent koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Swoją pomoc zaoferowali także Ukraińcy, poinformował premier Donald Tusk, który odwiedził miejsce, gdzie nad ranem spadł najpewniej rosyjski pocisk H-101. Wsparcie płynie też z Europy.
15: Odebrałem wyrazy solidarności i deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował.
14: Premier powiedział, że nie ma żadnych powodów, by uważać, że celem pocisku była Polska. Podkreślił, że potrzebne jest szybkie wyjaśnienie wszystkich okoliczności nocnego zdarzenia.
15: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy.
14: Jak dodał Tusk, polscy żołnierze byli gotowi do zestrzelenia obiektu, gdyby ten zagrażał bezpieczeństwu. Zanim jednak taka decyzja zapadła, spadł on w miejscu niezamieszkanym. Na terenie pola, na którym doszło do zdarzenia, cały czas pracuje około 100 osób.
16: Postaw na fakty RMF Classic.
14: Ostrzegamy kierowców z Krakowa. Trasa S7 jest zablokowana między węzłami Kraków-Przewóz a Kraków-Nowa Huta. Zderzyły się tam dwa samochody. Jedna osoba ucierpiała. Za pół godziny w chińskim Ningbo polscy siatkarze rozpoczną ćwierćfinałowy mecz w ramach Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się z sensacją tegorocznych rozgrywek Ukrainą. Zwycięzcy w półfinale zagrają ze Słowenią. 30 lipca to ważny dzień dla mieszkańców Kłodzka. Dziś zostanie oddany do użytku most Kościuszki. Przeprawa została wyremontowana i wzmocniona po niszczycielskiej powodzi z 2024 roku. Ponownie połączy dwie części miasta.
0: Odbudowa była kompleksowa. Przede wszystkim została wzmocniona konstrukcja mostu. Prace remontowe pochłonęły łącznie 10 milionów złotych, ale most Kościuszki jest główną przeprawą przez Nysę Kłodzką w samym centrum miasta i przywrócenie komunikacji w obu kierunkach znacząco usprawnia ruch w mieście. Inwestycja miała też symbolicznie zamknąć jeden z najważniejszych etapów odbudowy Kłodzka po skutkach powodzi. Oficjalne otwarcie nastąpi w poniedziałek, ale faktycznie dziś o 17:30. Wtedy służby otworzą dwa pasy ruchu, będą też testować oświetlenie.
14: Informuje dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Purple Rain trafi na nowojorski Broadway. Kultowy film Prince'a doczeka się musicalowej adaptacji. Czym wyróżni się nowa wersja?
4: Nowa inscenizacja przeniesie widzów do Minneapolis z 1984 roku. To miasto, z którym nieżyjący muzyk był związany przez całe życie. Bohaterem jest młody artysta, znany jako The Kid, który próbuje poprowadzić swój zespół do sukcesu, a widzowie usłyszą w tym musicalu ponad 20 utworów Prince'a, w tym When Doves Cry, I Would Die For You, czy tytułowy Purple Rain. Nad muzyczną stroną czuwają wieloletni współpracownicy Prince'a. Oficjalna premiera w kwietniu przyszłego roku.
14: Zapowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.

0: Do Polski nadciąga powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, 32 stopnie w centrum, 35-36 na zachodzie kraju. Jutro 36 na Mazowszu, a najchłodniej 22 stopnie na Pomorzu.
1: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
2: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
5: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
6: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

12 minut po 13. Witam na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Człowiek ringu. Muzyka z filmu, napisał ją Thomas Newman. Tymczasem w bocianich gniazdach, trochę jak na ringu, trwa przepychanka, walka o przestrzeń, a nawet pokoleniowa wyprowadzka. Bocianie młode są już sporych rozmiarów, więc ciasno w gniazdach, a dorosłe bociany z gniazd się wynoszą. Tak właśnie uczynił słynny bocianin celebryta, czyli Krutek z Krutyni. Obserwowany, oddał miejsce młodym i butuje gniazdo w sąsiedztwie starego. Znosi patyki, on i jego dama, powiedziała polskiej agencji prasowej właścicielka stodoły, na której Krutek i jego partnerka próbują uwić gniazdo. Krutek jest znany bardzo na Mazurach, w sumie w całej Polsce. Od kilku lat jako pierwszy przylatuje wiosną na Mazury i to internauci wybrali mu imię. Jak był młody, trafił do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam się wykurował, no i teraz założył gniazdo. Ma czwórkę dzieci, są już na tyle duże, że trenują loty. Tata Krutek buduje gniazdo dodatkowe, ale uwaga, nadal młodym dowozi jedzenie prosto do ich gniazda. Bociany powolutku szykują się do lotu. Zazwyczaj odlatywały w drugiej połowie sierpnia, ale w tym roku już wiemy, że ten proces jest nieco przyspieszony. Pojawiły się nawet informacje, że już nad cieśniną Bosfor jest sporo bocianów. Cieszmy się widokiem bocianów na łąkach, w gniazdach i na niebie, zanim odlecą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty, fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela DiLaccio i Alma Deutscher, a koncerty? Dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: 23 minuty po 13:00 ruszamy. Ścieżką dźwiękową czeka Shrek. To będzie piosenka z filmu Shrek Forever, saga Zmierzch Księżyc w Nowiu. Muzyka z tego tytułu także. Czekają opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. A na ścieżce dźwiękowej już teraz Asturias, suity hiszpańskiej Izaka Albenisa.

0: 13.30, muzyka z filmu Saga Zmierzch. Która to była część? Zaraz sprawdzę. Ach, Księżyc w Nowiu. A my jesteśmy na ostatniej prostej, przed finałem dzisiejszej edycji Zabawy Wakacje z mitami. Przypominam, do rozszyfrowania postać z mitologii greckiej i do opisania sytuacja, która pasuje do związków frazeologicznych, takich jak nić Ariadny, syzyfowa praca, koń trojański. To wszystko wpisujemy w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Oglądamy sobie róg obfitości, czyli prezenty, które można zdobyć w tej wakacyjnej zabawie. No i ostatnie spojrzenie na bohatera dzisiejszej zagadki, ukrytego w podpowiedziach. Nasz bohater odpowiada za, i to jest podpowiedź ostateczna, wino, winorośl, dobrą zabawę, płodność, szaleństwo, teatr. To on ukoił ból Ariadny, zostawionej na wyspie przez Tezeusza. Tego Tezeusza, któremu podała pomocną nić i uratowała z opresji, a on ją zostawił. Nasz bohater zabrał ją z Naxos wyspy i się z nią ożenił. Doczekali się dzieci, ale ich związek był poddany pewnej próbie, bo w ten związek próbowała wkroczyć pewna nimfa, która strasznie na naszego bohatera plotkowała Ariadnie, aż ten się zdenerwował i zamienił ją w roślinę, a potem uplótł z niej wianek dla swojej ukochanej. Kto taki? Wpisujcie jego imię w formularz na naszej stronie i zmierzcie się z zadaniem numer 2. Za godzinę przedstawimy zwyciężczynię bądź zwycięzcę, przy czym pamiętać należy, że nie tylko poprawna odpowiedź na pytanie numer 1 to wygrana. Należy nas zaskoczyć opowieścią tak, abyśmy tę właśnie opowieść w zadaniu numer 2 wybrali i nagrodzili. Powodzenia!
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
2: Lessing.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

Avi Avidal grał na mandolinie. RMF Classic za 10 minut 14. O 14 najważniejsze fakty, ostatnie dziś wydanie. Przygotowuje fakty od rana Grzegorz Jasiński, a przed faktami okręt, muzyka Klausa Doldingera, teraz Leonard Cohen.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
7: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
0: Po reklamie.
9: Minęła 14, to jest RMF Classic. Ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów, a fakty od samego rana przygotowuje Grzegorz Jasiński.
10: System ostrzegania zadziałał prawidłowo, twierdzi premier Tusk, odpowiadając na pytania o incydent w lubelskiej Tarnawie Kolonii. Syreny alarmowe, które nad ranem obudziły mieszkańców Lublina, były dla nich jedyną formą ostrzeżenia. Informacji na rządowych stronach ani alertu w RCB nie było.
11: To jest najszybszy sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Choć, żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
12: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie. SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
10: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i premier Donald Tusk w pobliżu miejsca, gdzie spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta H-101. Do Tarnawy Kolonii ma przyjechać ukraiński ekspert, który pomoże w oględzinach miejsca uderzenia rakiety. To specjalista, który uczestniczył w ponad setce podobnych zdarzeń, mówi szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz i opisuje, co konkretnie dzieje się na miejscu.
13: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany, a jeżeli te czynności zostaną wykonane, już są gotowe Wojska Obrony Terytorialnej, które będą tutaj przeczesywać teren i będą szukać poszczególnych elementów, te, które pozostawił ten obiekt latający. Natomiast czekamy na przedstawiciela Ukrainy. Wiem, że jest w drodze.
10: Na polu koło Tarnawy Kolonii pracuje w tej chwili ponad 100 osób.
14: Popołudniowe fakty RMF Classic.
10: Na placu Rodła w Szczecinie zderzyły się tramwaje linii numer 1 i 5. Nie ma osób poszkodowanych, ale są spore utrudnienia. Ruch w tym miejscu został wstrzymany. Znaczne opóźnienia notują tramwaje linii numer 3, 4, 11 i 12. Nasi siatkarze od ponad 30 minut walczą z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów. Mecz w Chinach na razie przebiega dobrze. Polacy wygrali w pierwszym secie 25-22. Za chwilę rozpocznie się drugi set. Magistrat w Olsztynie, niczym galeria sztuki, w wakacyjnych faktach zaglądamy do nieoczywistych miejsc, znanych głównie lokalnej społeczności, a które to miejsca mogą zainteresować turystów. Czego konkretnie i gdzie szukać w Galerii Prezydenckiej?
0: To jest miejsce, gdzie swoje prace mogą prezentować młodzi artyści, którzy być może jeszcze nie mieli okazji organizacji wystaw, nie byli jeszcze zapraszani, a my oferujemy w tej zabytkowej, historycznej przestrzeni olsztyńskiego magistratu miejsce, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, swój świat, jaki oni widzą, swoje przemyślenia, które przekładają właśnie na obrazy, na fotografie.
10: Opowiadał rzecznik Urzędu Miasta Patryk Pulikowski.

0: Gorąco. Ostrzeżenia przed upałami zostały rozesłane. Ja przypomnę, 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, ponad 30 w centrum, 36 na zachodzie kraju. Jutro 36 maksymalnie na Mazowszu. A ciśnienie dziś nieco spada.
1: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
2: Hi, my name is Luca.
3: My name is Stefan.
2: And we are two cellos.
4: It's your friend Lang Lang.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
6: RMF Classic.

11 minut po 14, RMF Classic, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill i ocean muzyki czeka. To może przy okazji, powiedzmy to głośno i wyraźnie, skoro ten ocean, jedyne w Polsce muzeum nurkowania powstało równo 20 lat temu. Kto wiedział, że takie mamy? A kto wie, że znajduje się w Warszawie? Tak, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 88. To jedyna taka placówka w Polsce, jak już powiedziałam, ale także jedna z nielicznych w Europie. I od samego początku muzeum było miejscem dokumentowania historii i rozwoju nurkowania w Polsce. Jak powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Karina Kowalska, założycielka i kustoszka tego muzeum, na początku, czyli w 2006 roku było 180 eksponatów, a teraz jest ich 1400. Wszystkie, które są prezentowane, były używane w Polsce. 40% z tego sprzętu to sprzęt robiony dla wojska. A najstarszym eksponatem w muzeum jest hełm z 1895 roku. Wedle historii został zakupiony przez Józefa Unruga, późniejszego admirała, a potem przekazany szkole nurków. Muzeum nurkowania ma lat 20, a nurkowanie w Polsce ponad 100 lat historii. W 1921 roku marynarka wojenna uruchomiła szkołę nurków klasycznych, czyli takich, którzy chodzili po dnie w tych specyficznych skafandrach z ciężkimi hełmami. A my teraz nurkujemy w tym oceanie muzyki. Zapraszam do RMF Classic, a finał wakacji z mitami też już niebawem.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
7: Po reklamie.
8: RMF Classic. Najwspanialsze koncerty między kuchnią a łazienką.

Zależnień. Brzmi nieco banalnie, prawda? Ale film Rekwiem dla snu w tamtym czasie robił potężne wrażenie. Może dlatego, że oprócz tej matni, w którą wciągają bohaterów ich uzależnienia, to nie są wyłącznie narkotyki, widzimy też ich rzeczywistość, która aż się prosi, żeby od niej zwiać, dokądkolwiek. Uciec od świata, w którym trudno o miłość, w którym żyje się w kłamstwie i złudzeniach. W Rekwiem dla snu bohaterowie uciekają w słodycze, w odchudzanie albo w telewizję. Ellen Burstyn nominowana była do Oscara i do Złotego Globu za rolę matki chłopaka, którego zagrał z kolei Jared Leto. Po co przywołuje dziś ten film? Z wyśmienitą muzyką, dodajmy. Otóż po 26 latach od premiery obejrzycie go teraz w kinach. Rekwiem dla snu od piątku wraca na polskie ekrany. Nie przeoczcie, warto sprawdzić, jak to wybrzmiewa po latach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, na co wakacyjnie warto pójść nowego do kina. Odwiedzimy festiwal Nowe Horyzonty, dotkniemy krakowskiego bruku, sprawdzimy rondo w Poznaniu, a i pójdziemy na panoramę 1670, taką prosto jak z serialu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

Muzyka Ludwiga van Beethovena to fragment sonaty patetycznej, część trzecia w wykonaniu Władimira Aszkenazego, a wcześniej utwór Wildest Dreams, który właśnie w tej wersji usłyszycie w serialu Bridgertonowie, grał Vitamin String Quartet, to aranżacja Chrisa Bowersa. Tu RMF Classic, 10 minut do godziny 16. O 16 prognoza, a teraz na naszej ścieżce dźwiękowej piosenka z roku 1982, która powróciła niedawno w filmie biograficznym zatytułowanym Michael. A zaraz potem muzyka Hansa Zimmera do filmu Gladiator i fragment soundtracku z filmu Sny o pociągach. A ten utwór to Human Nature.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
10: Tu RMF Classic, dochodzi godzina 16, czas na prognozę. Dziś w większości regionów popołudnie bezchmurne, choć w regionach południowych możliwe niewielkie zachmurzenia. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie, około 32 stopni w centrum, do nawet 36 stopni na zachodzie kraju.
11: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
12: Hi, this is James Newton Howard.
13: This is Daniel Pemberton.
14: Justin Hurwitz.
15: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ekstradycja z muzyką Jerzego Satanowskiego. Słuchacie RMF Classic, to magazyn popołudniowy. Kierunek lato. Latem nasze specjalne wysłanniczki zawsze odwiedzają Wrocław, by na bieżąco śledzić kolejne projekcje niezwykle lubianego przez kinomanów festiwalu Nowe Horyzonty. Natalia Ryba wpadła na korytarzach kinowych na Jacka Cygana, którego bardzo dobrze znacie z naszej anteny, pytając o wrażenia po najnowszym dziele Almodóvara.
1: Studio festiwalowe.
2: Biegając pomiędzy salami na festiwalu Nowe Horyzonty, nie mogłam oczywiście nie spotkać mojego serdecznego współprowadzącego Jacka Cygana. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Audycji nie ma takiego filmu, chwilowo nie ma, ale my jesteśmy zawsze razem.
2: Mój drogi, bo spotykam cię akurat jak wyszedłeś z najnowszego filmu Pedro Almodóvara, czyli Gorzkie Święta. Jak ci się podobało? Jak wrażenia?
3: Ja przyznam szczerze, że mój kredyt zaufania do Almodóvara po ostatnich kilku filmach delikatnie spadł i mam takie poczucie, że od Bólu i Blasku Pedro już nie wyciska takich emocji, jakim mógłby, i miałem taki lekki stres, że ta świetność hiszpańskiego mistrza jest już za nim. I faktycznie do Gorzkich Świąt podchodziłem z dużą dozą rezerwy i przyznam szczerze, że się trochę zaskoczyłem, ponieważ ten film, mimo że nie wnosi nic nowego do dorobku Almodóvara. To nie jest film, który też zatrzyma nas jakoś szczególnie na jakimś temacie społecznym, na jakiejś emocji. On nie wywoła w nas może płaczu, wzruszeń, ale Almodóvar chyba uznał, że jest już w tym wieku, że on może sobie naprawdę spokojnie stanąć obok i sam z siebie się trochę pośmiać. Bo ostatnie sceny tego filmu, kiedy on już bardzo mocno autoironizuje, pokazuje, że artyści jego pokroju nie są pomnikami, nie są ideałami, że oni trochę wykorzystują tą sztukę nadmiernie, wykorzystują swoich bliskich i ludzi, żeby te dzieła, które potem są oglądane przez miliony, stworzyć. I on z tego się naprawdę bardzo wyraźnie w tym filmie zaśmiał, komentując, że no tak, ja też tak robię. Nie jestem od nikogo wyżej, od nikogo nie jestem lepszy. I za to mam do niego ogromny szacunek, bo faktycznie jeśli mistrz kina już sobie pozwala powiedzieć, że no nie do końca jestem mistrzem, no to chyba to chcę widzieć w kinie.
2: Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, bo również widziałam ten film, ale filmu, którego jeszcze nie widziałam, a bardzo na niego tutaj na festiwalu czekam, jest Tchórz.
3: Dobra, będzie bez spoilerów. Tchórz jest filmem melodramatycznym. On uderza bardzo w sentymentalizm. On tworzy taki mokry sen w środowisku wojennym podczas I wojny światowej, trochę pokazując momentami nie do końca realny świat, gdzie nagle dwóch żołnierzy znajduje tą miłość i możemy się kłócić z logiką, czy te scenerie, w których ich widzimy, te środowiska, gdzie ta miłość, to uczucie się rozgrywa, czy to jest realne i możliwe. I Dont tworzy tu bardzo ciekawy obrazek, który mimo że jest melodramatyczny, uważam, że jest też bardzo wrażliwy i czuły. I gdyby ten film skończyć za pierwszym razem tam, gdzie się powinien skończyć, bo ten film się kończy tak bardzo ewidentnie trzy razy. On ma takie trzy sceny kończące, gdzie już ludzie wstawali, bo myśleli, to jest ten moment. Na chwilę ekran gazu do czerni i to jeszcze była kolejna scena po tym filmie. I to, moim zdaniem, ten odbiór już mocno obniża, ale dla mnie to jest takie solidne 7 na 10.
1: Studio festiwalowe.
0: To była relacja Natalii Ryby i Jacka Cygana, którzy podzielili się z wami recenzją nowego filmu Pedro Almodóvara zatytułowanego Gorzkie Święta. Słuchajcie, RMF Classic, kolejne łączenie z Wrocławiem już jutro w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic około 8:40. A teraz na naszej antenie muzyka Joaquina Rossiniego, uwertura do opery Cyrulik Sewilski, wykonanie pod batutą Jesusa Lopeza Cobosa, gra Lozańska Orkiestra Kameralna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty, fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela DiLaccio i Alma Deutscher, a koncerty? Dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek. Różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe. Różne wzory i wielkości. Już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot. Różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

Tu RMF Classic, już za chwilę muzyka do filmu Casino Royale, skomponowana przez Davida Arnolda, a teraz Malcolm Arnold i muzyka do filmu Most na rzece Kwai.

Muzyka Davida Arnolda do filmu Casino Royale, a wcześniej muzyka Malcolma Arnolda, Most na rzece Kwai. Słuchacie RMF Classic, to jest magazyn popołudniowy, 16:30 na zegarach i właśnie to popołudnie przyniosło smutną

znaleziony w Saragosie Wojciecha Jerzego Hasa. Należała do grona najbardziej charakterystycznych, wspaniałych postaci polskiej kultury. Była członkinią Polskiej Akademii Filmowej. Artystka zmarła w wieku 87 lat.

0: Muzyka Johanna Sebastiana Bacha to był fragment drugiego koncertu brandenburskiego. Orkiestra Academy of St. Martin in the Fields poprowadził Sir Neville Mariner. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato, a teraz dedykacja dla tych, którzy pamiętają stare, dobre czasy i zaury, kiedy to odkładaliśmy wszystkie rzeczy, by obejrzeć kolejny odcinek wciągającego południowoamerykańskiego serialu. Uniwersum Sentymenty to nasz cykl przywołujący te najbardziej popularne polskie i zagraniczne seriale sprzed ery streamingów. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Uniwersum Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Dziś jako wyrobieni widzowie serialowi doskonale wiemy, czego się spodziewać po telenoweli. Ale gdy w 1985 roku polska telewizja pokazała serial Niewolnica Izaura, to dla widzów była to zupełna nowość. Opowieść o jasnoskórej niewolnicy Izaurze i jej właścicielu, Leoncio Almeidzie, plantatorze bawełny, to historia, która porwała serca widzów. Jednocześnie był to naprawdę klasyczny przykład telenoweli z Ameryki Łacińskiej, w której główny wątek stanowiła oczywiście niemożliwa historia miłosna, ale ważne były także wątki klasowe, wątki pochodzenia i awansu społecznego. Serial posiadał nie tylko sztampową fabułę, ale także estetykę, charakterystyczną dla tego gatunku. Między innymi w każdym odcinku mieliśmy długie ujęcia twarzy aktorów, dzięki którym budowano napięcie, ale także podkreślano targające postaciami emocje. Był to jeden z tych seriali, przy których naprawdę pustoszały ulice. Z zakładów pracy przychodziły do telewizji listy z prośbą o powtórki odcinków, by pracownicy, którzy szli na drugą zmianę, nie tracili kolejnych rozdziałów tej historii. Popularność serialu dało się odnotować nawet w imionach nadawanych dzieciom. Nagle w Polsce pojawiły się małe Izaury, Tobiasze i Malwiny, wszyscy nazwani oczywiście po bohaterach serialu. Trzeba jednak zaznaczyć, że choć Niewolnica Izaura była fenomenem w Polsce, to nie tylko w Polsce spodobała się widzom. Sam serial wyemitowano w 130 krajach i bił on rekordy popularności we Francji, Włoszech, Austrii, na Węgrzech czy nawet w Chinach. Wciąż serial był u nas najpopularniejszą zagraniczną produkcją lat 80., a kiedy nad Wisłę przyjechali aktorzy grający w serialu, to było to wydarzenie, które obejmowało właściwie cały kraj. Nigdy potem żadna nadawana w polskiej telewizji telenowela nie pobiła sukcesu Niewolnicy Izaury, która z jednej strony była symbolem kiczu i emocjonalnej przesady, ale w latach 80. pozwalała nam wszystkim uciec od przygnębiającej i niepewnej rzeczywistości.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z

0: Zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Tu RMF Classic, minęła 17. Czwartkowe popołudnie prawdziwie tropikalne, bo na termometrach zobaczycie nawet 36 stopni. Na zachodzie, w regionach centralnych Polski 32 stopnie. Wciąż bardzo, bardzo słonecznie i gorąco, także na północnym wschodzie i Półwyspie Helskim, gdzie na termometrach zobaczycie 25 stopni Celsjusza.
8: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
9: Hi, I'm Kylie Minogue.
10: Hi, I'm Katie Melua.
11: Hi, I'm Robbie Williams.
12: Hi, this is Sting.
13: Hi, this is Pat Metheny.
14: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Aleksandra Desplat do filmu Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. A wcześniej na naszej wakacyjnej ścieżce dźwiękowej Katie Melua. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. W tej godzinie, co nam dała Ameryka? Kolejny program Lidii Krawczuk, w którym opowiada o wynalazkach amerykańskich codziennego użytku, a to wszystko z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Teraz muzyka Michała Lorenza do filmu 300 mil do nieba, a jeszcze w tej godzinie opowiem Wam trochę więcej o wydarzeniach w ramach Corno Brass Music Festivalu, który rozpocznie się w Zielonej Górze już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Trudno znaleźć region Polski, w którym nie byłaby kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
0: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
3: RMF Classic dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

Muzyka Johanna Strausa II to walc nad pięknym, modrym Dunajem. Filharmoników wiedeńskich poprowadził Lorin Mazel. Tu RMF Classic w magazynie Kierunek Lato, Kierunek Ameryka, bo te wakacje opowiadamy Wam wraz z naszą korespondentką Lidią Krawczuk. Historię amerykańskich wynalazków dnia codziennego, które potem podbiły cały świat, a to wszystko z okazji tegorocznej 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Dziś prawdziwe wyzwanie dla Lidii, bo przez setki lat rodzice robili właściwie to samo. Prali, suszyli, znowu prali materiałowe, pieluszki. Wszystko zmieniło się, gdy pewien amerykański inżynier został dziadkiem. Tę historię zbadała i udokumentowała Lidia Krawczuk.

0: środku i nieprzemakalną osłoną na zewnątrz. Pierwsze prototypy testuje na własnych wnukach. Wyniki są obiecujące, ale droga do gotowego produktu okazuje się znacznie trudniejsza niż przypuszczał. Inżynierowie przez kilka lat szukają materiałów, które będą jednocześnie chłonne, lekkie i wygodne dla dziecka. Trzeba też znaleźć sposób, by pielucha nie przeciekała, nie podrażniała skóry i była na tyle tania, żeby rodzice chcieli po nią sięgać każdego dnia. W 1961 roku na amerykański rynek trafiają Pampers. Początki nie są jednak łatwe. Pierwsze pieluchy są grube, sztywne i w czasie upałów powodują podrażnienia skóry. Wielu rodziców podchodzi do nich z rezerwą. Nie wszyscy wierzą, że jednorazową pieluchę można założyć dziecku na kilka godzin i po prostu wyrzucić do kosza. Firma stopniowo udoskonala produkt. Pieluchy stają się cieńsze, bardziej chłonne i wygodniejsze. Z czasem znikają agrafki, pojawiają się samoprzylepne zapięcia i elastyczne elementy, które lepiej dopasowują się do ciała dziecka. W latach 70. jednorazowe pieluchy stają się już codziennością w amerykańskich domach. Później zdobywają popularność także w wielu innych krajach. Dziś marka Pampers jest tak rozpoznawalna, że w Polsce jej nazwa stała się potocznym określeniem jednorazowej pieluchy.
1: I takie oto wyzwanie podjęła Lidia Krawczuk, która w te wakacje opowiada Wam o amerykańskich wynalazkach codziennego użytku. Polecam gorąco podcast Lidii zatytułowany Ameryka i ja. W ostatnich odcinkach kulisy prezentacji Roberta Lewandowskiego Chicago Fire, ale także o życiu na Hawajach. Gorąco polecam, odnajdziecie kolejne epizody na rbfclassic.pl. A już teraz piosenka Paula McCartneya, Hope of Deliverance.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, na co wakacyjnie warto pójść nowego do kina. Odwiedzimy festiwal Nowe Horyzonty, dotkniemy krakowskiego Bruku, sprawdzimy Rondo w Poznaniu, a i pójdziemy na Panoramę 1670, taką prosto jak z serialu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: A już teraz w RMF Classic nowość, która dołączyła do naszego repertuaru wraz z kinową premierą. Ludwig Göransson i jego muzyczna Odyseja to fragment soundtracku z filmu Christophera Nolana.

wschodzącego słońca i Animals w RMF Classic. To jest magazyn Kierunek Lato. Mam dla Was muzykę Dworzaka i to już niebawem zabrzmi Drogi Taniec Słowiański, opus 46. A teraz fragment Zimy z koncertu Cztery Pory Roku Antonio Vivaldiego. W kolejnej godzinie możecie liczyć na rekomendacje festiwalu Korno Brass Music w Zielonej Górze. To już niebawem. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny, money.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: Johnny Klimek, Reinhold Heil i Tom Tykwer i ich muzyka do filmu Atlas Chmur. Tu RMF Classic.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Kierunek Zielona Góra, gdzie już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia rozpocznie się jubileuszowa 10. edycja Korno Brass Music Festivalu. Ten festiwal organizują znakomici artyści, którzy oprócz koncertów również proponują młodym wykonawcom fantastyczne warsztaty z mistrzami, a do tego pojedynek na fanfary. To jest festiwal muzyki blaszanej. O formule festiwalu i o samym pojedynku na fanfary opowiedział RMF Classic współorganizator, dyrektor organizacyjny i artystyczny Maciej Baranowski.
2: Wystartowaliśmy z tą formułą z ubiegłej edycji i spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem wśród publiczności i również uczestników. Wykonywane będą fanfary Czesława Grabowskiego. Formujemy 3 zespoły złożone z uczestników festiwalu, które gromadzą się w jednym miejscu. Każdy zespół ma swojego dyrygenta, przez którego jest przygotowywany i wykonują te same utwory, tak żeby publiczność miała możliwość realnego porównania tych wykonań. Będzie przygotowana aplikacja, gdzie publiczność będzie mogła na żywo oddać głosy oraz napisać recenzję. Przygotowaliśmy oczywiście nagrody. Publiczność będzie, można powiedzieć, brała czynny udział w tym wydarzeniu. To będzie się odbywało 2 razy w tygodniu, w środę i w piątek, a wielkim finałem w sobotę będzie wykonanie tych fanfar przez wszystkie 3, czyli ogromna masa dźwięku, wszystkie 3 zespoły wspólnie na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. I to ma być wydarzenie, które pozwoli na interakcję muzyków i publiczności i społeczności Zielonej Góry.
0: Pojedynek na fanfary 5 sierpnia i 7 sierpnia w środę i w piątek o godzinie 14 przy pomniku Bachusa. Gorąco polecamy Wam to wydarzenie w ramach Korno Brass Music Festivalu z dedykacją dla wszystkich entuzjastów waltorni, trąbek, puzonów czy tub. Gorąco, gorąco polecam. O tym festiwalu piszemy także na rmfclassic.pl. A na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce Amelia Jana Tiersena, a już teraz Terminator 2. Dzień sądu i muzyka Brada Fidela.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Po reklamie.
14: Słuchajcie, RMF Classic, za chwilę utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta, zabrzmi fragment Divertimenta D-dur, a teraz muzyka Gustava Holsta, fragment Suites and Paul. Yehudi Menuhin prowadzi angielską orkiestrę kameralną.

0: To fragment Divertimenta D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Słuchacie RMF Classic. Być może dotarła do Was ta wiadomość, a być może jeszcze nie, więc przypomnę, gdzie spotykamy się w kolejnym przystanku na naszej filmowej mapie Polski.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: I będzie to Lublin. Gorąco zapraszamy Was na godzinę 16. Szczegóły odnajdziecie na naszych stronach internetowych pod hasłem Filmowa Mapa Polski. I moi drodzy, do końca wakacji jeszcze cały miesiąc, więc liczymy na to, że podpowiecie nam kolejne bardzo wyjątkowe miejsca, w których możemy się spotkać z Wami i poopowiadać, co wydarzyło się przed kamerami w Waszym rodzinnych stronach i plenerach, o miejscach, gdzie powstawały filmy i seriale. Możecie napisać, biorąc udział w naszej specjalnej wakacyjnej akcji. Zapraszam Was do udziału w filmowej mapie Polski. Może to właśnie do Was przyjedziemy z naszym mobilnym plenerowym studiem, by przeprowadzić i poprowadzić program na żywo. Teraz popłynie piosenka zatytułowana Maniak, a zaraz potem kadry z filmu Forrest Gump i muzyka Alana Silvestriego.

Był to fragment karnawału zwierząt Camila Saint-Saënsa, wykonanie w składzie André Previn z batutą, Orkiestra Symfoniczna z Pittsburgha, a przy fortepianie Patricia Pratt-Jennings, na wiolonczeli grała Ann Martindale-Williams. Już za chwilę muzyka do filmu Król Lew, którą skomponował Hans Zimmer, a potem muzyka do Downton Abbey, nowa epoka, którą skomponował John Lann. A teraz przypomnę Wam jedną z najbardziej znanych piosenek zespołu Kansas. To jest Dust in the Wind.

0: James Newton Howard i muzyka do filmu Ukryte życie, tu RMF Classic. O tej porze przegląd prasy z dawnych lat prezentuje Przemysław Semczuk. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 30 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny narzeka na zaopatrzenie sklepów sportowych. Brakuje niemal wszystkiego. Namiotów, materacy, plecaków, tenisówek, skarpetek oraz białych i niebieskich koszulek. Koszulki są, tyle że czerwone, a tych nikt nie chce. Ciekawe dlaczego. Kolor twarzowy nawet rewolucyjny. Nie brakowało za to nart i butów narciarskich, których nie dało się dla odmiany kupić zimą. Czyli wszystko na odwrót. Natomiast życie Warszawy z żalem zawiadamia, że po kilkudniowej wizycie lotnisko Bemowo opuścił radziecki samolot pasażerski Tu-104. Przez pokład maszyny przewinęło się aż 100 tysięcy ciekawskich. Prasa zapowiada, że niebawem odrzutowe Tupolewy trafią do polskich linii lotniczych. Była to jednak tylko propaganda. Pasy startowe na Okęciu były za krótkie, a i na Bemowie ledwo udało się wylądować. Poza tym śmiano się, że to bombowiec pasażerski, bo Rosjanie zamiast budować samolot od zera przerobili maszynę wojskową. O zmianach w hotelarstwie pisał 30 lipca 1966 roku Kurier Polski. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, któremu podlegały hotele, kategorię S zastąpiło kategorią Lux. Z tym, że zamiast kilkunastu jak dotychczas, najwyższą kategorię otrzymała tylko krakowska Krakowia, poznański Merkury i stołeczny Europejski. Zmieniono też cennik. Wedle nowych zasad zagraniczni goście zamiast jak dotąd płacić więcej, mieli płacić normalnie. Za to krajowi otrzymywali 30% zniżkę. Tyle, że nie wszyscy. Zniżka nie przysługiwała prywatnym przedsiębiorcom. Dodajmy tylko, bo mało kto o tym pamięta, że w latach 60., aby skorzystać z noclegu w hotelu, trzeba było wpierw udać się do biura usług hotelowych i dopiero po otrzymaniu skierowania zameldować w hotelu. A pokój trzyosobowy dzieliło się z innymi przypadkowymi gośćmi. Dobre wieści dla producentów pasty do zębów przynosi 30 lipca 1986 roku Ekspres Wieczorny. Krajowy monopolista Pollena Lechia dzięki zakupowi nowych maszyn ze Szwajcarii, RFN i Włoch zwiększa produkcję. Nowe maszyny instaluje też Pollena Uroda. Maszyny to jedno, ale w sukcesie udział mają zakłady sodowe w Janikowie dostarczające kredę, która z powodzeniem zastępuje tą importowaną. Krajowa kreda jest też bazą nowej pasty dla dzieci, biały ząbek, ponoć bardzo smacznej. Cieszą się też amatorzy kolodentu, który otrzymał większe tuby. Mimo rosnącej produkcji pozostawaliśmy mimo wszystko w tyle za zachodem. Statystyczny Kowalski zużywał rocznie 3 tubki pasty do zębów, a Müller czy Smith aż 8.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty, fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela DiLaccio i Alma Deutscher, a koncerty? Dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Muzyka Joaquina Rodrigo to był fragment utworu zatytułowanego Fantazja dla szlachcica. Ricardo Galen na gitarze z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej z Asturii prowadził Maximiano Valdes. Słuchacie RMF Classic. Teraz jak co dzień

0: opowiada historię mistrza tenisa stołowego. Film o dążeniu do sukcesu i konsekwencjach decyzji podejmowanych w pogoni za karierą. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a w kolejny weekend, w kolejną sobotę, 8 sierpnia, szansa, by obejrzeć pod chmurką film F1. Przypomnę, to wszystko na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. RMF Classic gorąco poleca.
1: RMF Classic w Elblągu 91,2 FM. No.

Muzyka Daft Punk do filmu Tron Dziedzictwo, a wcześniej Klaus Badelt i fragment soundtracku do filmu Piraci z Karaibów. Słuchajcie, RMF Classic, za chwilę zabrzmi fragment suity Karelia Jana Sibeliusa, a teraz słynny kanon D-dur Johanna Pachelbela. Wykonanie w składzie Daniel Hope, Lorenza Borrani i Lucy Gould na skrzypcach, na wiolonczeli Jonathan Cohen, a na klawesynie Christian Bezudenu.

Muzyka Jana Sibeliusa, fragment suity Karelia, wykonanie Filharmonii Orkiestry poprowadził Władimir Aszkenazy. Tu RMF Classic. Program Kierunek Lato powraca już jutro od godziny 15. Ja dziękuję dziś za wspólne popołudnie i wieczór. Po 20 powtórki programów, ale także nasza codzienna prognoza astronomiczna. To program o tym, co możecie dostrzec z gołym okiem na wieczornym, lipcowym niebie, opowiadają eksperci z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Polecam. A na koniec piosenka Johna Kandera. To słynna melodia New York, New York. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj o Dniu Sądnym w Krakowie opowiemy. Zapewne widzicie Państwo na wieżach starych kościołów czy wieżach ratuszowych charakterystyczne kulki na iglicy. To są kulki, w których od wieków są składane i zamykane świadectwa czasu. Pisma do potomności, monety aktualne i inne takie rzeczy. Na krakowskiej wieży ratuszowej również taką kulkę umieszczono i w 1680 roku kulka ta sięgnęła krakowskiego bruku. Okoliczności tego zdarzenia opisał Jan Gaudenty Zacherli i złożył w nowej gałce umieszczonej na odnowionej już wieży 4 lata później. Czytamy. Roku pańskiego 1680, dnia 23 maja stał się straszliwy przypadek w tym stołecznym mieście, gdy piorun w tę ratuszową wieżę pod samą gałką uderzył i tak wspaniałą, kosztowną i przewyborną machinę spalił wraz z zegarem i dzwonkiem wdzięcznym, którym Rzeczpospolitą do rady miasta tego krakowianie zwoływać zwykli. Sposobu nie było dla ratowania tej wieży z powodu ołowiu, którym była pokryta. Gdy się ołów topił, to i do obrony przystąpić nie dał. Miasto było w ten czas i wszystek lud różnej kondycji i stanu w nim zostający w wielkim strachu i trwodze, gdy płomieniem cała ta machina zegarowa gorzała. Ale mogło być gorzej. Wiatr wielki nastąpiwszy, ogień na całe miasto nosił, co gdy ludzie zobaczyli, tym bardziej strwożeni bezradnie ręce opuścili. Groziło pożarem całego miasta. Jednak przyszedł ratunek wprost z nieba. Pan Bóg Wszechmogący miłosierdzie pokazał, gdy deszcz walny spuścił, którym zalewał ów ogień, co wicher po mieście roznosił. Miasto było uratowane, wieża z zegarem i dzwonkiem w proch zgorzała, jeno mury zostały. Spłonęła tak dalece, że żadne żelazko, czyli żadna żelazna część, na nic się im nie przydało. Na nic się już nie przydało. Gałka spadła na ziemię, w niej znaleziono, jak napisano, skrypta i numizmata. Część budynków ogień naruszył. Nad arsenałem dachy pogorzały, spichlerzów ledwo obroniono. Jednym słowem, ludziom na ten czas w mieście będącym zdał się to być dzień sądny, pisał Zacherli. Dzisiaj w wakacje wolimy słońce, ale jak widać deszcz czasami również się przydaje, szczególnie jeżeli to jest dzień sądny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, na co wakacyjnie warto pójść nowego do kina. Odwiedzimy festiwal Nowe Horyzonty, dotkniemy krakowskiego Bruku, sprawdzimy Rondo w Poznaniu, a i pójdziemy na panoramę 1670, taką prosto jak z serialu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Reklama.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Czwartek, 30 lipca. Słońce wzeszło o 5.07, natomiast schowało się pod horyzontem o 20.26. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku już o ponad godzinę, a dokładnie o godzinę i 4 minuty. Gdy miesiąc temu słyszeliśmy się po raz pierwszy na antenie RMF Classic, dzień trwał 16 godzin i 17 minut. Dzisiaj trwa 15 godzin i 19 minut. U schyłku lipca Księżyc przebywający w gwiazdozbiorze Wodnika zaledwie jedną dobę temu był w pełni. Jego oświetlenie wciąż wynosi prawie 98%. Potężny blask skrebnego globu zdominuje całą noc, skutecznie chowając piękno głębokie.

konserwatorów. Jeśli jednak planujemy nocną sesję na leżaku, wpatrujmy się raczej w stronę północy i zenitu, ignorując blask księżyca wędrującego nisko nad południowym horyzontem. Z blaskiem ubywającego garbu z powodzeniem poradzą sobie najjaśniejsze obiekty Układu Słonecznego, m.in. Wenus, która będzie królować we wczesnych godzinach nocnych, zaraz po zachodzie słońca na tle złoto-różowego nieba, warto jej poszukać nisko na zachodzie. Saturn, który niewzruszony staje się najlepszym celem tej części nocy, wschodzi na południowym wschodzie niedługo po 21 i do rana wznosi się dość wysoko, gwarantując niesamowite widoki. Z kolei bardzo nisko nad wschodnim horyzontem ukaże się czerwony Mars, dając małą zapowiedź swego narastającego z każdym miesiącem blasku i rozmiaru kątowego, zmierzającego w kierunku wspaniałych zimowych warunków obserwacyjnych w przyszłości, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Działania ziemianek miały charakter przywódczy i patronacki. Ich pozycja była nadrzędna wobec nieoświeconych chłopek. Nie chciały likwidować nierówności społecznych. Głównym celem była poprawa bytu najuboższych, edukacja, pomoc medyczna i przeciwdziałanie patologiom. W 1928 roku koło Młodych Ziemianek obchodzi dziesięciolecie istnienia. Komitet publikuje w Ziemiance Polskiej odezwę, podpisaną m.in. przez Irenę Gombrowicz. W roku bieżącym przypada dziesięciolecie powstania w Warszawie koła Młodych Ziemianek. Praca zapoczątkowana przez grupę jednostek pełnych zapału, inicjatywy i serca znalazła oddźwięk w Polsce całej. Stanęłyśmy do pracy ochoczo, w poczuciu obowiązku, który na nas spada, na nas, młode pokolenie w wyzwolonej ojczyźnie. Dorobek nasz dziesięcioletni, doświadczenie nabyte, projekty i zamiary na przyszłość, wszystko to musimy wspólnie rozważyć dla rozwinięcia na szerszą miarę zakrojonej, zgodnej i rozumnej działalności społecznej. Prosimy Was, któreście z nami pracowały i pracujecie, którym nasze dążenia i ideały nie są obce. Prosimy Was, które jeszcze nie jesteście z nami zrzeszone, ale w sercach których płonie miłość do ojczyzny, polskiej ziemi i ludu. Przybądźcie licznie na zjazd, który się odbędzie w dniach 3, 4, 5 czerwca roku bieżącego w Warszawie. Dla przyszłości, która spłonęła krwią ofiarną, dla przyszłości, która się świtem lepszego jutra stanie, stańmy licznie w szeregu, by walczyć w imię miłości i prawdy o Polskę Chrystusową. Ziemianki włączają się w rozmaite działania. W 1934 roku zgłaszają udział w akcji jednostkowego nauczania analfabetu wprowadzonej przez Polską Macierz Szkolną. Organizują konferencje, warsztaty i spotkania tematyczne. Czasopismo Ruch Katolicki w 1933 roku informuje w kronice, że od 28 listopada do 3 grudnia ziemianki zorganizowały w Warszawie Tydzień Społeczny, którego tematem był egoizm w życiu jednostki społeczeństw i narodów. Referat wygłosiła także Irena Gombrowicz. Wtedy też powstają pierwsze sztuki Ireny. W spuściźnie Haliny Doria Dernałowicz zachowały się trzy maszynopisy sztuk teatralnych napisanych z myślą o Młodych Ziemiankach. Choć nie zostały podpisane, ich autorką jest prawdopodobnie Irena Gombrowicz, o czym świadczą wybrane fragmenty, w których opowiada o sobie jako wiceprezesce stowarzyszenia. Sztuczki. Pierwsza nosi tytuł Kurs antyspołeczny.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
8: Tu RMF Classic, minęła 21.
9: Prognoza na jutro.
8: W piątek 31 lipca na południu i południowym wschodzie Polski słonecznie i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże. W regionach południowych od zachodu w kierunku centrum postępować będą przelotne opady deszczu, wieczorem burze z gradem. A na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, około 30 do 34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 w centrum.
10: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie. Lato w podróży z RMF Classic.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, na co wakacyjnie warto pójść nowego do kina. Odwiedzimy festiwal Nowe Horyzonty, dotkniemy krakowskiego Bruku, sprawdzimy Rondo w Poznaniu, a i pójdziemy na panoramę 1670, taką prosto jak z serialu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
5: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wtedy znalazłaś przecięty stanik. Tak, potwierdziła. I w tej jednej chwili poczułam, że coś jest nie tak. Ten biustonosz powinien leżeć na samym dnie kosza na bieliznę. Zwlekałam z jego upraniem, bo zbierałam ręczne. Musiał minąć z miesiąc albo dwa, kiedy go nosiłam. A teraz był dosłownie na widoku, jakby jakiś cholerny znak. Uważasz, że on go pociął przed twoim przyjściem? Dopytał Noa. Do dziś nie rozwikłałem tej zagadki. Nikt tego nie wie, a policja w ogóle to zbagatelizowała. Sugerowali wręcz, że stanik został zniszczony podczas moich zabaw z chłopakami. Tyle, że ja wtedy umawiałam się z takim jednym na pierwsze randki i nawet ze sobą nie spaliśmy. Mimo to jedna policjantka dała mi do zrozumienia, że jestem dziwką, skoro niemal cała moja bielizna jest czerwona. Czy to była nasza wspólna znajoma? Zainteresował się Noa. Nie, zaprzeczyła gwałtownie Daria. Ona właśnie stanęła w mojej obronie. Potem mi opowiadała, że niektóre dziewczyny w Stanach od razu przychodzą na komendę z adwokatem, żeby uniemożliwić podobne próby poniżenia przez funkcjonariuszy. Więc jesteś po kąpieli i masz w dłoniach przecięty biustonosz. Powtórzył jej słowa Noa. Już wiesz, że stanie się coś złego? Daria pokręciła głową, a potem nagle zmieniła zdanie. Chyba tak, chociaż jeszcze to do mnie nie docierało w pełni. Nie potrafię tego wyjaśnić. Kiedyś zawsze byłam optymistką. Nigdy się nie biłam, nie byłam agresywna. Starałam się samą siebie oszukać. Jakbym wmawiała sobie, że to poalkoholowa paranoja, chociaż mówiłam ci, że piłam tylko dwa piwa. Ale raczej tak, już wiedziałam, że powinnam się uzbroić, bo chwyciłam metalowy wieszak, na którym suszyłam ubrania, odgięłam go i uformowałam z niego coś w rodzaju broni. Stanik położyłam na pralce i zaczęłam wklepywać krem, rozczesywać włosy. Sama nie wiem, skąd miałam w sobie tyle opanowania, bo serio czułam, że ktoś jest za drzwiami i bałam się wyjść z łazienki po telefon. Nagle przerwała i ukryła twarz w dłoniach. Wyskoczyłam z łazienki z tym drutem na sztort i z krzykiem, jakbym groziła mu nożem. W pozostałej części mieszkania było ciemno, więc musiałam dojść do włącznika, który był przy drzwiach i przysięgam, że szłam na miękkich nogach. W pewnym momencie nawet przemknęło mi przez głowę, że coś mi się wydaje i nikogo tam nie ma. Ale on tam był. Niestety. Umilkła i spuściła głowę. Zaatakował cię? No a nie wytrzymał napięcia. Nie od razu. Daria westchnęła, jakby obawiała się, że nie da rady dłużej o tym mówić. Pozwolił mi pozapalać wszystkie światła i otworzyć szafę, żebym straciła czujność. Przeszukałam każdą możliwą kryjówkę, a w tym malutkim mieszkaniu nie było ich zbyt wiele. Chodziłam wszędzie z tym drutem i odłożyłam go tylko na chwilę, żeby zadzwonić do którejś z moich kumpeli albo na policję. Chociaż wtedy myślałam, że taki telefon to już ostateczność. Umilkła na kilka sekund. Kiedy wróciła do swojej opowieści, głos jej drżał. Pojawił się znienacka, gdy praktycznie byłam już pewna, że jestem w mieszkaniu sama.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Tu Kwiat Jabłoni.
1: Słuchacie RMF Classic.
0: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.